dzieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ale przyznaj, Asia,
1: że
0: on chyba brzmi na takiego coś bez piżamy, nie?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: Czas się zastanowić.
1: Przeciwieństwie do ciebie.
0: Potem już będzie za późno, bo się przebierze, pójdzie do roboty i się skończy takie granie w piżamie. Granie w piżamie, jak to ładnie brzmi. Wiktor Waligura na poranku RMF Max. Asia, Irek również. Jesteśmy po to, by wtorek był super.

0: Gramy mundialowo na sportowo. Daj, daj, Burna Boy i Shakira w RMF Max.
1: A skoro już mundial, to dzisiaj wieczorem o 21:00 Francja-Senegal. Taki mecz będzie rozgrywany.
0: Francja-Senegal?
1: Francja-Senegal.
0: To połowa Francji nie wie, komu kibicować.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: informacje z regionu za chwilę o 6 tu w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Matty Cash, nasz piłkarz nożny polski, zrobił sobie nowe włosy, zadbał o swoje zakola i doszczepił sobie to, co tam brakowało.
0: Żadne zakola, po prostu wreszcie zaczął słuchać trenera. Trener mu mówił, żeby tam pokrył dokładnie na skrzydle te wszystkie luki i braki i fryzura fresh u Mattiego Cash. Max.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Czas na skrót informacji z regionu. Zaczynamy. W RMF Max Mazowsze sprawdzamy, jak wygląda współczesny problem niedożywienia wśród najmłodszych. Wiemy już, że dzisiejszy głód rzadko oznacza pusty talerz. Znacznie częściej to ten pełen śmieciowego jedzenia, na którym brakuje wartościowych składników.
3: Zachęcam do pobrania tego raportu z naszego profilu na Facebooku Banku Żywności w Ciechanowie, do zapoznania się właśnie z tym badaniem. Wszystkich tych zachęcam, którym leży na sercu dobro naszych dzieci, którzy mogą poprawić w jakiś sposób odżywiania. My jako Bank Żywności zaangażowaliśmy się w ten problem, bo oprócz tego, że rzeczywiście przekazujemy pomoc żywnościową do rodzin, które tego potrzebują, to z drugiej strony prowadzimy warsztaty, działania towarzyszące, w których mogą uczestniczyć wszystkie osoby wspierane przez Bank Żywności.
2: Mówiła Dorota Jezierska, prezes Banku Żywności w Ciechanowie.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Trzymamy rękę na pulsie, a na antenie Maxa teraz dobra wiadomość z Płońska. Tamtejszy szpital dostanie konkretny zastrzyk gotówki. Samorząd przekaże pieniądze na zakup nowej windy. Na jaką dokładnie kwotę opiewa to wsparcie i kiedy ruszą prace? O tym więcej nasz reporter.
5: Płoński samorząd przekaże dotację w wysokości ponad 245 tysięcy złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na zakup nowej hydraulicznej windy. To aktualnie jedna z najbardziej palących potrzeb, zarówno dla pacjentów, w szczególności tych starszych z niepełnosprawnościami, ale i personelu medycznego.
2: A to był Kamil Puternicki. We fleszu o pełnej odpalamy kulturalny rozkład jazdy na nadchodzący weekend. Zostajemy w Płońsku, bo tutejsze Miejskie Centrum Kultury przygotowało coś wow. W piątek wjeżdża tam nowa wystawa, gdzie swoje prace pokaże jednocześnie aż 80 artystów. Mało? To słuchajcie tego. W sobotę płońską scenę przejmą dzieciaki, bo rusza dzień z teatrem i zupełnie nowa, zaskakująca wersja Czerwonego Kapturka.
6: Będzie wilk, babcia, wnuczka. Także zapraszam serdecznie. Ten cykl cieszy się ogromną popularnością. I tak naprawdę w ciągu 2 dni sala zostaje wyprzedana. Ten spektakl 20 czerwca to będzie takie zakończenie sezonu, kiedy co miesiąc prezentujemy, ale już dzisiaj zapraszamy. Od września wracamy do tego cyklu, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było soboty z teatrem dla dzieci.
2: Zdradziła Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Płońskiego MCK-u. A na koniec mamy doskonałe wieści dla wszystkich, którzy już planują wakacyjny reset nad wodą. Jest oficjalne międzygminne porozumienie Mławy i Lipowca Kościelnego w sprawie autobusów nad Zalew Ruda. Umowa już podpisana.
7: Będzie można skorzystać z przejazdu z miasta Mława, linią numer 1 nad Zalew, w tą i z powrotem.
2: Powiedział naszemu reporterowi Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Linia ruszy 27 czerwca.

0: Wasze ulubione hity na maksa lecą u nas o 6:08,
1: no, tak? No już nie przesadza, jakiej 8? 6:06.
0: Wczoraj to jeszcze było śmieszne, jak powiedziałem 8:06,
1: dzisiaj
0: ale
1: nie.
0: dzisiaj nie, 6:06. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u mnie pomyłka byłaby taka sama jak wczoraj, ale Aśka jest dzisiaj w wyraźnie odmienionym stanie.
1: Jestem kibicem nowej drużyny, Wysp Zielonego Przylądka. Wczoraj obejrzałam cały mecz, piękny mecz z Hiszpanią, zremisowany 0-0.
0: Super.
1: I dołączyłam do listy obserwujących bramkarza drużyny Zielonego Przylądka. Jemu urosło z 50 tysięcy w trakcie meczu do 2 milionów.
0: I wiecie dlaczego Aśka będzie musiała wymienić ekran w swoim telefonie? Bo tak mu dała serduszko na Instagramie, że rozbiła szybkę.
1: Ha, ha.

0: że za dwa tygodnie będą już wakacje, ale kiedy ciekawe rzeczy dzieją się dookoła szkoły, to RMF Max was o tym poinformuje, na przykład o 6.17.
1: Internet podbija pani Ewa, emerytowana nauczycielka, która oferuje korepetycje z matematyki, chemii oraz angielskiego dla wszystkich zainteresowanych na każdym poziomie.
0: Wow.
1: Nie za pieniądze, nie, tylko za drobne gesty w postaci na przykład pomocy przy kwiatach, podlania ogródka albo domowego ciasta.
0: Już kochamy panią Ewę.
1: Bardzo, jest cały internet cudowna. Panią Ewę pokochał.
0: Ale lepiej niech się pani teraz Ewa schowa przed Rzecznikiem Praw Dziecka, bo jak były lody za czerwony pasek, to jak są kwiatki za piątkę z matematyki, będzie afera. 18 po 6.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy

0: tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Sinclair w RMF Max, w sam raz na wtorkowy poranek, żeby dobrze rozpocząć ten dzień, 29 minut przed siódmą.
1: Lubię, jak mówisz wtorkowy, bo wtedy przypominam sobie, że jesteś człowiekiem. 6:30.
0: Bo nie wiedziałam, czy to poniedziałek, środa, czy wtorek, miesza mi się to.
1: To nie aj, to Asiameus. Asiameus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Kaucjomat marzeń. Słuchajcie, są takie recyklomaty, przed których ludzie jeszcze chętniej ustawiają się w kolejce i nie po to, by odzyskać swoje pieniądze, ale po to, by wsadzić tam wór pełen plastików.
0: No.
1: I ten kaucjomat sam sobie, wyobraź sobie, najpierw to sortuje, dzieli i w ogóle nic się nie obchodzi, co oddaje.
0: Po prostu wsypujesz wszystko, co ma, że on sobie już wszystko robi sam, co tam potrzeba?
1: Tak, może też sam oszukuje i nie liczy tego dobrze, ale na razie jeszcze nie. Nie psujmy sobie radości takiego wynalazku. Polski kaucjomat normalnie. Ja tak się śmieję, kaucjomat. Let's go. Sounds good.

0: ten legendarny dobry nastrój, który mamy dzięki Milky w RMF Max. 21 minut i godzina 7.
1: Uwaga kierowcy, bo to coś do nas. Zapytano kierowców, internautów o to, jak prędko chcieliby się poruszać po autostradach. Jaki limit by im odpowiadał?
0: O Jezu, to chyba jest wiadomość dla wszystkich. No.
1: 150 km na godzinę.
0: Oj, to jest przecież wiadomość dla świętego Piotra. Przepraszam. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: I po reklamie.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, idealne duo na wtorkowy poranek. I Need Your Love przed momentem na antenie RMF Max.
1: Asia i Irek w tej samej kategorii, wasze ulubione duo. I u nas jest jak w meczu Arabia Saudyjska-Urugwaj, remis. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, remis. Belgia, Egipt, remis.
0: Wow.
1: Iran, Nowa Zelandia, remis.
0: Dzień remisowy był na mundialu.
1: Wszystkie ważne mundialowe podsumowania oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym będzie za 10 minut punktualnie o 7.
0: Większą karierę niż piłkarze na mundialu robią japońscy kibice. Cały świat pokochał jako japońskich kibiców, bo oni posprzątali po sobie na stadionie.
1: Że niby tacy porządni.
0: Tak.
1: Mają kaucjomat. Recyklomaty, butelkomaty też dotarły do kraju kwitnącej wiśni.

0: Rihanna robi nam dobry dzień. Tak, Rihanna robi nam dobry dzień. Poczekaj, powtórzmy to jeszcze raz. Rihanna robi nam dobry dzień.
1: Ale tak, ja właśnie ci wierzę, nie musisz tak mi tego powtarzać.
0: A kto nam robi dobry dzień?
1: Rihanna!
0: Rihanna! A informacje o pełnej, kto podaje najlepsze? A
1: oczywiście RMF Max. Uwaga, pewnie. Kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Są problemy.
0: Więcej o tym już za parę chwil.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie obława w Małopolsce policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci, a na drogach rozstawiono blokady.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz najnowszy raport z dróg, bo przed momentem dostaliśmy sygnał o problemach na Krajowej 92 w Wielkopolsce. To jest odcinek Poznanie-Pniewy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na trasie obowiązuje wahadło. Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. Ruszyły negocjacje członkowskie. Wniosek o przystąpienie został złożony 28 lutego 2022 roku. Teraz na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który wcześniej blokowały Węgry.
2: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy.
0: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. I jeszcze zanim o sporcie. Pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy.
0: Mówił wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy od starcia Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Tu niespodziewany bezbramkowy remis, bo Hiszpanie byli uznawani raczej za faworytów. Świetny występ, biorąc pod uwagę, że to był nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, atmosfera jest szalona. Tak to podsumowali kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bubisty. Również remisem, choć w tym przypadku 1-1 zakończyło się spotkanie Belgia-Egipt w Los Angeles. Natomiast w meczu grupy G reprezentacja Iranu zremisowała z Nową Zelandią 2-2. A o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. Jest trochę cieplej niż ostatnio, w 15 stopni w Suwałkach. To najmniej, ale już na przykład w Warszawie 18, 22 kreski zobaczymy w Krakowie, no i podobnie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono będzie się pokazywało, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, ale na przykład północ jeszcze i północny zachód, tam w trochę więcej chmur i mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i w centrum kraju burze.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Chodźcie do nas po poranną energię. Tu RMF Max.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Aj poranne ćmy się cieszą tym słońcem, bo lecą do światła 9 minut po godzinie 7. Tak mamy w tym studiu, to jest studio RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Za chwilę 300 do wygrania u nas.
1: A teraz sprawdzona informacja. Wkraczamy w etap wysypu truskawek, no. Tak mi wczoraj powiedział pan, który mi sprzedawał pyszne pięknie, truskawki pięknie. A eksperci mówią, że 200 gramów truskawek dziennie to jest bezpieczna norma. Wszystko co więcej może nam zaszkodzić.
0: Nie dotyczy Polaków i momentu, w którym truskawki kosztują 10 zł za kilogram i mniej. Max. Za tych ekspertów bardzo państwa przepraszam oczywiście. No, tak myślałem. Eksperci z internetu.

0: Urzel, a nawet orzesz ty, jaki to jest dobry numer. 18 minut po godzinie 7.
1: Wszystko w tym numerze się zgadza, tak samo jak zgadza się w naszych trzech stówkach, które mamy dla was w naszej zabawie i za chwilę będą do wygrania.
0: Tylko bądźcie naszymi oczami i powiedzcie nam, co tam u was dzisiaj za oknem. 18 minut po godzinie 7.
1: I to, co macie za oknem, wpisujecie w SMS-a i wysyłacie pod numer 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzy stówki będą do wzięcia.
0: I za bardzo się proszę nie wychylać, żeby to zobaczyć. Hello, tak. Uważajcie na siebie, wiadomo. Trzy stówy nie są warte tego poświęcenia. Bez wychylania. Co tam macie za oknem? SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 3001.

0: Boże zbrojeniówka, więc Emil jest chroniony. Pół do siódmej na zegarach RMF Max. Proszę Państwa, co macie dzisiaj za oknem? Piękne SMS-y, piękne.
1: Chmury, korki, zielone drzewa, perspektywa weekendu. Różne rzeczy mają ludzie za oknem we wtorek.
0: Siemano, rano Michał, cześć, witaj o parku.
2: Cześć,
0: Michał, jak tam u Ciebie świat?
2: A w porządku.
0: Co?
2: Mijałem właśnie truskawkowe Eldorado.
0: Truskawkowe Eldorado! Słuchaj, dwa razy na truskawkowe Eldorado nie trzeba nas namawiać. Dla Ciebie mamy 300, wy kupisz sobie za to truskawek, ile tylko Ci się zmieści, ale najpierw musisz dobrze decydować, czy to, co usłyszysz na naszej antenie, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak będziesz dobrze odpowiadał i wykażesz się znajomością piłkarzy, to dostaniesz od nas kasę, jak nie, to będziemy Ci po stówie zabierać.
0: Aha, więc teraz w reprezentacji Francji przy piłce prawy obrońca Malogusto przyłożył, przymierzył, uderzył i...
1: Malogusto to, Michał, jest piłkarz, czy może włoskie określenie na ludzi, którzy nie znają się na jedzeniu?
0: Malogusto.
1: Michał, szybko.
0: Buongiorno, Malogusto. Piłkarz czy...
1: Dobrze, piłkarz! Brawo! 300 wyobronione. Dzisiaj Francja mierzy się z Senegalem, więc teraz przy piłce Senegal,
0: a tu drybluje Koulibaly. To już jest doświadczony obrońca. Kolejny mecz w barwach narodowych. Zachwyca swoją formą. Koulibaly uderzył.
1: Koulibaly to piłkarz czy tradycyjny senegalski instrument drewniany?
0: Drewniany. Koulibaly.
2: Instrument.
1: Piłkarz. Trzecia szansa. Znowu jesteśmy w Senegalu, bo oni cały czas przy piłce.
0: Zwłaszcza, że ja rozgrywa Thiebaud Diéné. Senegalczycy w ataku, jego aerodynamiczna fryzura powoduje, że ten strzał będzie jeszcze mocniejszy. Thiebaud Diéné i gol!
1: Thiebaud Diéné to piłkarz czy senegalski ryż z rybą i warzywami?
2: Mhm. Jakaś podpowiedź, żeby było na więcej truskawek?
0: Piłkarz czy truskawki?
2: Piłkarz.
0: A właśnie nie.
1: Truskawki.
0: Czyli coś do jedzenia, Thiebaud Diéné.
1: Stuwa dla Ciebie, Michał.
0: Kurczak z ryżem spowodował, że jesteś biedniejszy, ale truskawki z makaronem, stuwa na pewno wystarczy.

0: skoro jakby ta reprezentacja Niemiec tańczyła. Jezus Maria, David Guetta, Alokey Stick Figure. To jest nowość. Nowość prosto z anteny RMF Max. Ale mówię ci, będzie do tego.
1: Ja to widzę.
0: Jakaś fajna choreografia. Jakby Belgijka to była. A to wiem, kto będzie taką Belgijkę tańczył.
1: Kto?
0: Po wczorajszym meczu Egipt-Belgia. Faraończycy. A, więcej zaskoczeń mundialowych pewnie dzisiaj, a kto chce być ze sprawami na bieżąco, ten słucha o poranku RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
6: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ale już nie płaczemy, prawda? Nie płaczemy, że nie ma naszych na mundialu, bo 10 minut przed godziną 8 podamy wam taki sekret, co pod nieobecność naszych na mundialu może zdarzyć się w temacie zwycięstwo. I to takie zwycięstwo, które pamięta się naprawdę całe życie.
1: 25 tysięcy złotych. O tyle bogatszy może być ktoś, kto zgadnie nasz szyfr do wygranej, otworzy walizkę i wyciągnie pieniądze.
0: I teraz uwaga, specjalnie dla słuchaczy poranka RMF Max mamy taką super rundę. Super runda.
1: Super, to jest turbo runda, a nie super runda.
0: Dobra, turbo runda.
1: Dzięki.
0: 999. To jest szczęśliwy mnożnik. Nie 1000, ale żeby było jeszcze bardziej szczęśliwie, 999 razy mnożymy każde zgłoszenie, które teraz wysyłacie SMS-em na 7327. Zgłoszenie, by wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Łapcie za telefon i pozwólcie, żeby ta siła dziewiątek, trzech dziewiątek, 999 przyniosła wam szczęście. Wpiszcie hasło MAX i wyślijcie teraz pod 7327.
0: 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Do wzięcia. Zgłoś się do zabawy szyfr do wygranej. Wygraj MAX 7327.

0: Idealne tempo na wtorkowy poranek. Tak w sam raz na 3 minuty do 8.
1: To jest takie tempo, że jeszcze nie za dużo pali. A
0: no
1: jak
0: właśnie,
1: się
0: właśnie
1: rezerwa dzisiaj zapali, no to w jakim nastroju będziemy wjeżdżać na stację benzynową? Ustalenia we Fleszu RMF Max za 4 minuty. Bądźcie z cenami na bieżąco. Słuchajcie RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
0: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Wiemy, co jest ekstra.
0: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem?
14: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Najświeższa i sprawdzona informacje w pigułce tylko u nas, tylko w RMF Max. Minęła ósma, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce wciąż trwa obława. Jak już wiecie z naszych fleszy, poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz, który może mieć związek ze śmiercią młodej kobiety. Akcja trwa od wczoraj. Maciek Sołtys.
2: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To już oficjalne. 3,1%. Tyle wyniosła inflacja w maju. GUS potwierdził wstępne wyliczenia. To oznacza spadek, no bo w kwietniu ceny rosły w tempie 3,2% w ujęciu rocznym.
3: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
1: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zanim ruszymy z mistrzowskim fleszem sportowym, mamy kiepską wiadomość dla zmotoryzowanych w Polsce. Od jutra tankując samochód zapłacimy już pełną stawkę akcyzy.
4: Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafineriach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej.
1: Bo jak dodaje Igor Skrzypek, do rafinerii ma docierać tańsza ropa. Surowiec zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. A teraz mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To właściwie dopiero początek wielkiej piłkarskiej imprezy, a już mamy sporo zaskoczeń. Hiszpania próbuje się pozbierać po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać, podkreślał trener Hiszpanów Luis de la Fuente. A remisy padły także w starciu Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, starcie Belgia-Egipt zakończyło się identycznym wynikiem. I zmieniamy na koniec dyscyplinę, bo koszykarze Orlen ze Stalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 85-73. W wielkim finale Ekstraklasy jest remis 2-2. Kolejne starcie jutro.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: No może jeszcze to nie jest pogoda naszych marzeń, ale jest trochę lepiej niż ostatnio. Zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo jest trochę wyżej. 18 stopni zobaczymy dziś w Warszawie, 19 w Trójmieście, podobnie będzie w Łodzi i w Lublinie. Do 22 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze to najwięcej. Może się pokazać sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie kraju, natomiast północ i północny zachód jeszcze z opadami.
5: Oj. Czyli z pogodowymi marzeniami czekamy do jutra. Te muzyczne marzenia realizujemy już teraz. 5 po 8 tu R.

0: Guru Josh Project Infinity w RMF Max. 9 prawie minut po godzinie 8. Nie, wróć 11 po 8.
1: Spoko, odliczenia ja, mogę być ja. Nie ma problemu. 8:11.
0: 12 prawie. Tak. Po 8. No.
1: Asia chciała wam podarować dodatkowe 2 minuty poranka, naszego poranka. O, jakie to miłe. Asia mają Sirek Jakubek.
0: Z naszej dwójki to zazwyczaj ty się mylisz w zegarze.
1: Tak, ale...
0: Nie podoba mi się.
1: Ale, musicie koniecznie wiedzieć, że Robert Lewandowski poszedł na zakupy. Może w ten sposób odreaguje nieobecność naszych na mundialu.
0: Na
1: nie
0: pewno.
1: Wiadomo, może tak być.
0: Robert Lewandowski kupił sobie luksusowy katamaran.
1: Ulala.
0: Duży, piękny i ze wszystkim na pokładzie, co tylko moglibyście sobie wymarzyć.
1: No to ci, co czekają na Roberta Lewandowskiego tam za oceanem w Chicago Fire,
0: no,
1: to muszą się uzbroić w cierpliwość, bo katamaran co prawda już jest. Ale teraz kapitan się musi nauczyć pływać, nie? Aho! W temacie Tadeusz pływa, czyli Teddy Swims. Tak wam gramy. 13 po 8, jakby co.

0: Niech nam się udzieli nastrój Dawida Podsiadło na błysk. Wasze ulubione hity, te na maksa, lecą w RMF Max.
1: Sprawa ważna. Czy kupiliście sobie już czarny papier toaletowy?
0: Jest taki?
1: Bo to jest nowy hit, podobno nowy trend. Ludzie masowo kupują czarny papier toaletowy. Ale eksperci ostrzegają, że on może być dla nas niebezpieczny, bo jest barwiony, może nam podrażnić skórę, zaszkodzić. No a poza tym nie bardzo tam widać, jakby coś było nie tak.
0: Bardziej szokuje mnie to, że papier toaletowy może być do dupy. I to jest niedobrze. To jest do niczego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
6: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Wasz Dyro lubi Dinoro. Pamiętajcie o tym. Dinoro przed chwilą w RMF Max, Gigi D'Agostino. 8:30 na zegarach RMF Max.
1: A ja mam dobre wiadomości, a wiem, że lubicie dobre wiadomości. Idą do nas upały.
0: Uhu.
1: I tropikalne noce. W końcu. Tropikalne to znaczy takie, w których temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kreski na plusie.
0: Tropikalne to są takie, w których łatwiej się pokłócić. Łatwiej się pokłócić. Ludzie się kłócą, jak jest tropikalna noc.
1: O
0: otwieranie okna, kiedy chcesz już przymknąć oko. Po co otwierasz, jak leci gorące powietrze do domu? Weź to zamknij.

0: hity na Maxa o poranku w RMF Max z opcją automatycznego szerokiego uśmiechu. To działa tak, że my wam gramy, a wy się od razu uśmiechacie.
1: No, tak, proste, to był Bobby, co wam poranek robi. Bob Sinclair w RMF Max, 21 minut i godzina 9. Trzeba to wiedzieć przed wakacjami, bo być może pojawią się zamykane na kłódki schowki bagażowe w samolotach.
0: O, te takie nad fotelami.
1: Tak, chodzi o to, żeby w razie niebezpieczeństwa, jakby co, trzeba się było szybko ewakuować, to masz wychodzić od razu, a nie szukać swojej torby, gdzie jest moja torba.
0: A to super akurat.
1: No ale w Polsce się nie przyjmie. Bo w Polsce na pokładzie każdego samolotu jest przynajmniej jedna osoba, co potrafi otworzyć każdą kłódkę. Poczekaj. Grażyna, nie wychodzimy, próbujemy to otworzyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
14: I po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ale ona jest fajna, Olivia Rodrigo, z takim numerem idealnym dla tych, którzy są w drodze na jakieś ważne spotkanie, jakąś taką ważną rozmowę. To się może udać, wszystko będzie dobrze. 9 minut i 9 tu RMF Max.
1: I RMF Max ma dla was coś specjalnego, zwłaszcza dla tych, którzy lubią, jak im się w życiu po prostu opłaca.
0: Macie wszystko policzone, patrzycie na te rachuneczki, myślicie sobie, o, opłaca się. Na przykład teraz zgłosić się do naszej zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: A opłaca się z bardzo prostego powodu, bo mamy mnożnik super razy 1300. Pomnożymy wasze szanse na finał.
0: Teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327, bo teraz, wchodząc do gry, wysyłasz jedno zgłoszenie, a dostajesz 1300 losów.
1: Powtórzmy to jeszcze raz. Jeden MAX wysłany pod 7327 właśnie teraz daje ci 1300 szans na to, że to właśnie ty zagrasz w finale.
0: I dlatego to jest właśnie najbardziej opłacalna opcja tego dnia.
1: Proste.
0: MAX wyślij teraz na 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: memories. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 kilometrów. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
12: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 9 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
3: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
4: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
3: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
2: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Kolejna wirtualna strzelnica powstanie w powiecie płońskim. Takie miejsce starostwo planuje zorganizować w zespole szkół w Raciążu. Koszt to 300 tysięcy złotych. Samorząd czeka na pieniądze z MON.
5: Tutaj jest to byłaby nasza trzecia strzelnica. Posiadamy w zespole szkół numer 1 taką strzelnicę, w zespole szkół w Czerwińsku. I teraz kolejną chcemy zainstalować, przystosować klasę w Raciążu, tam gdzie planujemy uruchomić od nowego roku kierunki mundurowe.
2: Mówił Artur Adamski, starosta płoński. Powiat rozstrzygnął już przetarg na wirtualną strzelnicę w Raciążu. Wybrana oferta jest poniżej 300 tysięcy złotych. Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G. Po 4-tygodniowej obserwacji biegli stwierdzili, że podejrzany był poczytalny w chwili popełniania przestępstwa. Eksperci ocenili, że mógł rozpoznać znaczenie czynu i kierować swoim postępowaniem. Aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na samodzielną obronę. Prokurator wniósł o przedłużenie tymczasowego aresztu o kolejne 3 miesiące. W świetle reflektorów golkiperzy, czyli ci, którzy na boisku piłkarskim robią wszystko, żeby napastnicy drużyny przeciwnej nie strzelili gola. 18 czerwca rusza batalia bramkarzy północnego Mazowsza, to już 4. edycja wydarzenia.
6: Próbujemy wyselekcjonować młode bramkarki, bramkarzy po to, by w przyszłości móc cieszyć się tymi młodymi bramkarzami w już seniorskiej piłce nożnej.
2: Mówi Maciej Wiśniewski, trener Akademii Mławianki Mława. Zapisy na wydarzenie odbywają się telefonicznie, liczba miejsc jest ograniczona.
6: Zapraszam bramkarki i bramkarzy z naszego regionu, ale też jesteśmy tu w północnym Mazowszu. Zapraszam bramkarzy z południowej Warmii i Mazur. Mamy już dużo zapisów także na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie przy ulicy Kopernika 38. Będzie ta impreza dostępna dla Was.
2: Przypominamy, batalia bramkarzy północnego Mazowsza odbędzie się 18 czerwca. I na koniec Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie, które rozpoczęło nabór do projektu Mławski Open Muzealny 2026. Do 25 czerwca mogą zgłaszać się niezrzeszeni artyści i naukowcy związani z dziedzictwem północnego Mazowsza i Ziemi Zawkrzyńskiej.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
2: We wtorek na Mazowszu synoptycy prognozują sporo chmur i będą też przelotne opady deszczu, ale w Płońsku możliwe są również chwile ze słońcem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin 17 stopni w Mławie, 18 w Ciechanowie i również 18 kresek w Płońsku. Wiatr zachodni chwilami silniejszy w porywach do ponad 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy, to utrzymuje się w normie i raczej się to do końca dnia nie zmieni. Temperatura odczuwalna trochę niższa przez ten wiatr.

0: Proszę państwa, dzisiaj się będzie działo na mundialu, słuchajcie, o północy. Norwegia gra z Irakiem.
1: Ale północ to już trochę jutro.
0: No właśnie, to będzie tak, że pierwszy gwizdek będzie dzisiaj, a mecz będzie dopiero jutro. I bądź tu w pełnej dyspozycji. A oprócz tego, uwaga... Dzisiaj Francja gra z Senegalem.
1: Ale dzisiaj, bo o 21:00.
0: Tak. Francja-Senegal. Połowa Francji nie wie, komu ma kibicować. Asia, Irek, jesteśmy zawsze z wami. Pa. Do jutra, pa.

0: takie afrobity zawsze dobrze nam robią na starcie. Fire, fire. I już jest to ogień. Wiemy, że robota pali wam się w rękach, dlatego mam mega prosty układ. Wy ogarniajcie robotę, a ja ogarnę fajne hity. Rafał Rafnik z Witkowski Piona. Zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy. A za moment w RMF Max ma zawsze Dua Lipa, więc bądźcie blisko.
1: Max. Reklama.
2: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Są Tymek i jego Diva, więc w Toruniu od razu robi się fajny. Sofia Loren w RMF Max Mazowsze. Do pracy. A Ciechanów na Dni Miasta postanowił odpalić darmowe autobusy na koncerty. Naprawdę, będzie darmowe MPK od 16.30. Autobusy z napisem koncertowe będą śmigać co kwadrans z każdego zakątka, więc auta możecie zostawiać pod blokiem. A swoją drogą pamiętajcie, że przez imprezę i tak pozmieniają nam organizację ruchu, więc lepiej postawić na jazdę zbiorkomem. Poza tym ona też może być spoko, bo przecież w autobusie zawsze można poznać parę fajnych osób.

0: Ostatnio zdobyli Paryż, a teraz zdobywają nasze serducha. Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj jest obchodzony Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Przysięgam, nie zmyślam, bo to jest realne święto. I teraz uwaga, bo każdy może dzisiaj zaszaleć. Mamy kasę. 25 tysięcy złotych. Wystarczy tylko odpalić naszą zabawę z szyfrem do wygranej na rmfmax.pl albo zgłosić się SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69. Żeby było łatwiej, za dwie godzinki podrzucę info, od jakiej cyfry zaczyna się ten dzisiejszy szyfr. A teraz po prostu się zgłoś. MAX na 7327, bo tak się robi hajs. MAX.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: I po reklamie.

0: it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: We wtorek na Mazowszu synoptycy prognozują sporo chmur i będą też przelotne opady deszczu, ale w Płońsku możliwe są również chwile ze słońcem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin 17 stopni w Mławie, 18 w Ciechanowie i również 18 kresek w Płońsku. Wiatr zachodni chwilami silniejszy w porywach do ponad 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne, jeszcze sprawdźmy, to utrzymuje się w normie i raczej się to do końca dnia nie zmieni. Temperatura odczuwalna trochę niższa przez ten wiatr.
2: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

to Friends. Właśnie tak somber robi nam dzień w robocie w RMF Max Mazowsze. A my za moment zrobimy sobie smashing and plashing. Serio, to już czas, żeby wciągać brzuchy. Ale zanim pomyślicie o kąpieli, to radzę sprawdzić serwis kąpieliskowy GIS-u, z którego można się dowiedzieć, czy plaża jest legalnie otwarta, czy może jednak sanepid przypadkiem nie wbił tam czerwonej flagi. Sezon oficjalnie rusza w czerwcu i trwa do końca września, ale w realu każda miejscówka startuje inaczej. Na przykład kąpielisko Krubin i Zalew Ruda są jeszcze zamknięte. A tak w ogóle to na razie pogoda nie zachęca do kąpieli, co nie? Ale słuchajcie, to się ma niebawem zmienić. A więcej o pogodzie powiemy wam za parę minut. Zaraz po fleszu o 10:00. RMF Max. RMF Max. A ja lubię cię jak lato, a...

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
20: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
19: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
20: Do kiedy?
19: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
21: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
22: I po reklamie.

0: punktualnie o 10:00 czas na najnowszą prognozę pogody i flash w RMF Max. Ma zawsze Adam Szostok, zapraszam. Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
1: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego usłyszał 46-letni mieszkaniec gminy Załuski. Podczas interwencji prowadzonej przez policjantów mężczyzna, kierując kładem, miał podjąć próbę potrącenia jednego z nich. O szczegółach nasz reporter Kamil Puternicki.
3: 46-latek próbował zbiec przed policjantami. Gdy mundurowi zablokowali drogę ucieczki, mężczyzna ruszył kładem na jednego z nich z dużą prędkością. Funkcjonariusz odskoczył, a sprawca porzucił pojazd i próbował się ukryć. 46-latek został odnaleziony na poddaszu jednego z budynków i obezwładniony.
0: Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 46-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do otwierania zamków. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Płońsku, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, a za to grozi do 10 lat więzienia. W Płońsku również trwa ogólnopolska rywalizacja Rowerowa Stolica Polski, w której każdy kilometr liczy się dla miasta. Do udziału zachęcani są wszyscy mieszkańcy, niezależnie od długości trasy czy umiejętności rowerowych. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać kategorię Rowerowa Stolica Polski 2026 i gminy i wskazać Płońsk. Liczy się każda przejażdżka, zarówno do pracy, do szkoły, jak i taka rekreacyjna z rodziną. Rywalizacja trwa do końca czerwca. RMF Max Mazowsze przypominamy, kryta pływalnia w Płońsku będzie w lipcu zamknięta. To zaplanowana przerwa technologiczna, która zazwyczaj odbywała się dopiero we wrześniu, ale przesunięto termin z powodu remontów na parkingu przed Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji.
4: Po drugie, we wrześniu planowane jest otwarcie stadionu. Chcemy, żeby wszystkie obiekty w tym czasie już pracowały normalnie. No i oczywiście do dyspozycji będziemy mieli pełną kadrę zatrudnioną w MCSiR-ze. Związaną będzie to z tym przedsięwzięciem otwarcia stadionu, że nie będą ci pracownicy zaangażowani do prac remontowych na pływalni i będziemy mogli ich wykorzystać do prac ewentualnie związanych z otwarciem stadionu.
0: Mówił Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. I to wszystko w tym fleszu, a za godzinę powiemy o rozpoczętej już budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 60. Będą zmiany w organizacji ruchu i warto w tamtym obszarze podkręcić koncentrację. Teraz pogoda. Specjaliści od pogody mówią, że we wtorek na Mazowszu trzeba się spodziewać dużej ilości chmur i przelotnych opadów deszczu, chociaż miejscami możliwe są również krótkie chwile ze słońcem, a na termometrach w regionie maksymalnie 17 stopni w Mławie. Wiatr zachodni chwilami trochę silniejszy, w porywach może osiągać nawet ponad 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się w normie i to się raczej do końca dnia nie zmieni. Temperatura odczuwalna przez wiatr może być nieco niższa niż to, co widzimy na termometrach.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Słuchajcie, wiele teorii mówi o tym, że wtorek w robocie może nam dać w kość bardziej niż poniedziałek, ale my się nie damy. Co nam taki wtoruniu? Od tego macie najlepszy program do słuchania w pracy. Byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. I gramy fajne hity. Teraz Milki. Witajcie.

pracy wszystko zaczyna się układać. Absolutnie wszystko, kiedy mamy takie fajne numery w głośnikach. Wiktor Waligura w RMF Max, jego cztery pory roku. A propos czterech pór roku, mówi się, że Mariah Carey to budzi się zawsze przed zimą i zaczyna to swoje słynne All I Want For Christmas Is You. Ale słuchajcie, Mariah Carey to pasmo sukcesów, to przecież diva pop i R&B. Wydała mnóstwo znakomitych numerów, a wśród nich właśnie ten. Razem z raperem, który nazywa się Busta Rhymes i do dzisiaj świetnie to buja. Dajcie głośniej, I Know What You Want. I my to gramy w RMF.

0: głos od Rave RMF Max, to trzeba ubezpieczyć na grube miliony. Ale słuchajcie, mam dla was coś, co wymaga zero wysiłku. I to bez śpiewania. Wystarczy wpisać jedno słowo, Max, i podesłać to na numer 7327 za 3,69, a w zamian zgarniecie szansę na równe 25 koła, i to jeszcze dzisiaj. I to słuchajcie, nie jedną szansę, a aż 800. Serio, przez 10 minut aż 800 razy mnożymy każdego maksa na 7327. A potem w finale wystarczy tylko odgadnąć szyfr do walizki. Powiem wprost, taka okazja może się nie powtórzyć, więc po prostu wbijajcie do gry. Max na 7327. A potem czyścimy ten skarbiec.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
7: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
14: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
13: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
14: Do kiedy?
13: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
15: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
16: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: I po reklamie.

Ten gips to jednak zawsze robi robotę. Ty masz w RMF Max Mazowsze. A w Ciechanowie za parę dni będą niezłe loty. Naprawdę, w sobotę pod biblioteką na Warszawskiej ekipa z taekwondo zamiast spokojnego czytania książek będzie latać w powietrzu i kopać tarcze na wysokościach. To będzie oficjalne bicie rekordu w kopnięciach z wyskoku. Słuchajcie, będzie na co popatrzeć, bo oni są ponoć prawie tak dobrzy jak Chuck Norris. Mówię prawie, bo Chuck Norris to jednak nie podskakiwał. Wiecie, on po prostu odpychał ziemię.

0: Let's go!
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hop Benz, Let Me Be In Your Arms.
4: Hop Benz Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Specjaliści od pogody mówią, że we wtorek na Mazowszu trzeba się spodziewać dużej ilości chmur i przelotnych opadów deszczu, chociaż miejscami możliwe są również krótkie chwile ze słońcem, a na termometrach w regionie maksymalnie 17 stopni w Mławie, wiatr zachodni chwilami trochę silniejszy, w porywach może osiągać nawet ponad 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się w normie i to się raczej do końca dnia nie zmieni. Temperatura odczuwalna przez wiatr może być nieco niższa niż to, co widzimy na termometrach.
0: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Adam Szostok, zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody punktualnie o 11 w RMF Max Mazowsze. Państwa Unii Europejskiej pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Jak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Barbara Nowacka, efekty tych rozmów można poznać już w przyszłym roku.
6: Wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy.
5: Dodała Barbara Nowacka.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
5: Uwaga kierowcy, na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 60, to trasa Ciechanów-Maków Mazowiecki, rozpoczęła się budowa ronda, w związku z tym od czwartku będzie zmiana organizacji ruchu. O szczegółach nasz reporter Kamil Putornicki, posłuchajcie.
7: Przy centrum handlowym zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Na krajowej 60 w obu kierunkach jezdnia będzie zawężona do jednego pasa ruchu. I jeszcze ważna informacja dla kierowców, ale tym razem ciężarówek, nie będzie możliwy przejazd aleją Unii Europejskiej.
5: W pierwszym etapie budowy ronda prace będą prowadzone od strony południowej drogi krajowej. Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność i stosujcie się do oznakowania. Dzień Młodzieży 25 czerwca w Parku Miejskim. To impreza, która z pewnością narobi w Mławie sporo hałasu, bo przez cały sezon letni będą tam parkowe koncerty, potańcówki, a młodzież z kolei może wziąć udział w warsztatach.
8: W programie m.in. warsztaty graffiti, warsztaty dotyczące sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych, strefa relaksu z leżakami oraz Holi Festival. Będzie można również wykonać pamiątkową przypinkę oraz nadruk na koszulce. I tutaj prosimy o przyniesienie własnej koszulki, na której metodą sitodruku będziemy nanosić wzór z logo wydarzenia. Warto również wspomnieć, że jest to wydarzenie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży.
5: Zapraszała Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Teraz jeszcze przenosimy się do szkoły podstawowej nr 2 w Mławie, gdzie odbył się pierwszy festyn kopernikański, który okazał się dużym sukcesem. Mimo niesprzyjającej pogody, młodzież jednak się nie dała. Wydarzenie było pełne atrakcji, integracji i wspólnej zabawy. Zebrane podczas festynu datki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora AED. Urządzenie zwiększy bezpieczeństwo uczniów, pracowników i gości szkoły. I na koniec zbliża się 6. edycja ciechanowskiego maratonu fitness. Wydarzenie 20 czerwca w hali przy Kraszewskiego. Udział jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować.
7: To propozycja dla osób, które chcą zadbać o dobrą kondycję fizyczną, zarówno dla kobiet i mężczyzn. Maraton, czyli m.in. aerobik i pilates. Na wydarzenie zaprasza klub sportowy Cross Training Mazowia Ciechanów.
5: Tyle Kamil Puternicki. Specjaliści od pogody tylko dla Płońska prognozują odrobinę słońca. Cała reszta naszego regionu we wtorek ma być zakryta chmurami. Mają się też cały czas jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni w Mławie, 18 będzie w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie utrzyma się w normie. Wiatr zachodni będzie dzisiaj dosyć silny. Uważajcie, w porywach może osiągać nawet ponad 50 km na godzinę. A to też sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa.
9: Witajcie po 11. Ja tylko przypominam, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, czyli jedyny taki dzień w roku, kiedy to teściowa staje się twoim głównym sponsorem. Albo na przykład największym komornikiem. A my gramy fajne hity do pracy. W RMF Max Mazowsze, teraz na Wabletkę. Witajcie.

0: Wielki Kalid na głośnikach i od razu wszystko gra w RMF Max. A teraz uwaga, bo mam dla was obiecane info, które ułatwi zgarnięcie 25 koła zablokowanej walizki. Sam kiedyś musiałem otwierać swoją nożem, ale tutaj mam gotową ściągę i oficjalnie zdradzam, że dzisiejszy czterocyfrowy szyfr zaczyna się od cyfry 9. Zapamiętajcie tę dziewiątkę na start, bo jak zadzwonimy, będzie wam o wiele łatwiej rozbić bank. A żebyśmy mogli do ciebie przekręcić, po prostu daj znać. Albo na rmfmax.pl, albo SMS-em z hasłem MAX na 7327 za skromne 369. Sprawa jest prosta. MAX na numer 7327, dziewiątka z przodu i kasa jest na wyciągnięcie ręki. RMF MAX.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
6: masz! Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
15: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młoskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
17: I po reklamie.

Jedna gwiazda na wtorek to zdecydowanie za mało. Dlatego mamy całą galaktykę w RMF Max Mazowsze. Kungs już za nami. A w regionie mamy teraz niezłe manewry. Serio, wojsko na Mazowszu wjechało z buta z akcją Ognista Burza 26. Ale zamiast biegać z karabinami po poligonach, pilnują naszych kranów i hydrantów. Bez kitu, terytorialsi z Ciechanowa obstawili ponoć wodociągi i czatują w krzakach na dywersantów, żeby nikt nam wody w czajnikach nie podmienił. Do piątku będą się ganiać po lasach i robić wielkie testy obronne, więc jak zobaczycie sobie chłopa w kamuflażu pilnującego rury z wodą pod blokiem, to bez paniki, to tylko ćwiczenia.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wystarczy jeden tune, jeden taki kawałek i od razu robi się cieplo, i co nie? Girl Next Door, czyli Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa w RMF Max. Słuchajcie, u nas też niebawem zrobi się gorąco, a wtedy lepiej nie moczyć nóg w fontannach. Powiatowy inspektor sanitarny mocno to odradza. O co kaman? To wyjaśnimy wam już za parę minut. No i fajnie też zagramy. Będą Ariana Grande i Zed. I przy okazji sprawdzimy też prognozę pogody.
1: Specjaliści od pogody tylko dla Płońska prognozują odrobinę słońca. Cała reszta naszego regionu we wtorek ma być zakryta chmurami. Mają się też cały czas jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni w Mławie, 18 będzie w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie utrzyma się w normie. Wiatr zachodni będzie dzisiaj dosyć silny, uważajcie. W porywach może osiągać nawet ponad 50 km na godzinę, a to też sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.

dróg oddechowych i resztę urlopu w łóżku pod kołdrą. Plan na te wakacje jest prosty. Przy fontannach na Mazowszu tylko chillujemy, łapiemy klimat i robimy fotki. Ale rączek i nóżek do środka już nie wsadzamy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: W samo południe w RMF Max Mazowsze czas na flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Znalezienie noclegu na kilka nocy w Barcelonie może być nieco trudniejsze. Za 2 lata w stolicy Katalonii nie będzie już krótkoterminowego wynajmu turystycznego. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
17: Właściciele tych mieszkań, tak, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy. Będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, które dalej jest gdzieś tam dozwolony.
18: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie.
19: To jest RMF Max Mazowsze.
18: 19 czerwca, czyli w najbliższy piątek, odbędzie się kolejna Rada Społeczna Ciechanowskiego Szpitala. Temat numer 1 to oczywiście zawieszony pod oddział chirurgii dziecięcej. A w studiu nasz reporter Kamil Puternicki. O co będą pytać członkowie Rady, dyrekcji lecznicy?
20: Przede wszystkim o to, czy w związku z zawieszeniem wspomnianego pododdziału zostało zabezpieczone leczenie dzieci. To nie jest łatwa sytuacja dla rodziców, którzy dla swoich pociech muszą szukać teraz pomocy w Płocku lub w Warszawie. Być może na Radzie Społecznej Szpitala dowiemy się od dyrekcji, na jakim etapie są poszukiwania lekarzy chirurgów i czy pododdział będzie zawieszony przez pół roku, czy może dłużej.
18: Dzięki, Kamil, a ten temat będziemy oczywiście dla Was śledzić na bieżąco na antenie RMF Max Mazowsze. W Mławie ogłoszono wyniki konkursu Mława w fotoplastikonie. Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski oraz Małgorzata Stępka wygrali. I teraz zdjęcia zwycięzców będziecie mogli oglądać na wystawie w Parku Miejskim. Fotoplastikon będzie dostępny od 24 sierpnia do 24 września. Po raz drugi na Zielonym Targu w Ciechanowie ciuch pójdzie w ruch, o co chodzi, o wietrzenie szaf i wymiany ubrań, które mogą się już Wam nie przydać, a mogą się przydać komuś innemu. Wszystko to w ramach idei Zero Waste.
21: Organizujemy ponownie na Zielonym Targu wietrzenie szaf Zero Waste. Chodzi nam o to, ażeby mieszkańcy Ciechanowa przyzwyczaili się do tego, że w pewne określone soboty systematycznie na Zielonym Targu można wymienić ubrania, można kupić coś z drugiej ręki, można po prostu przewietrzyć swoje szafy i zdobyć rzeczy niepowtarzalne do ubrania, które też nie będą, znaczy mogą komuś posłużyć. Ktoś z nich wyrósł, ktoś drugi może z tego posłużyć.
18: Mówiła Dorota Jezierska ze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat, druga odsłona akcji 20 czerwca. I na koniec strażnica OSP w Ościsłowie przejdzie modernizację. Na ten cel gmina i miasto Glinojeck pozyskała środki z województwa mazowieckiego w wysokości 40 tysięcy złotych.
22: Możemy realizować te inwestycje związane z ich modernizacją, wyglądem, elewacją. Myślę, że te środki będą wykorzystane jeszcze w tym roku i ta inwestycja lada chwila ruszy.
18: Mówił Łukasz Kapczyński, burmistrz Glinojecka. Na Mazowszu dzisiaj w pogodzie przewaga chmur, miejscami również pojawią się przelotne opady deszczu, a na termometrach już za chwilę, czyli w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy 17 stopni w Mławie, a 18 będzie w Ciechanowie i w Płońsku. No, w Płońsku to nawet na 19 kresek można liczyć. Ciśnienie utrzyma się w normie i to się raczej nie zmieni. Wiatr z zachodu cały czas jeszcze obecny, momentami dosyć silny. W porywach może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
23: O ile dobrze policzyłem, to do wakacji zostało nam 9 dni, albo 227 godzin, albo 13 679 minut. Dobrze, że do drugiej części wtorku nie trzeba już odliczać. Max. Właśnie wjechała, a my wjeżdżamy swoimi hitami do pracy w RMF Max ma zawsze. Teraz Dab Dogs. Witajcie!

0: 3, 4.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, well, that's not fair. Lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Totalnówka w RMF Max. Guetta i Alok na bank będą grani na wakacjach. Ale żeby zamiast Egiptu ogarnąć drogi jak kosmos, Kołobrzeg czy Juratę, to trzeba mieć naprawdę gruby portfel. Albo po prostu wygrać dzisiaj 25 koła w RMF Max. Zwłaszcza, że właśnie odpalamy nierealnego bonusa. Uwaga! Przez 10 minut każdy wasz SMS daje aż 1270 losów, co chyba totalnie rozwala system. No i gwarantuje turbo szansę na finałowy telefon z kasą. Bez kitu, nie ma na co czekać. Zgarniajcie tych 25 kafli na wypasione wakajki życia. Wystarczy teraz szybko wbić hasło MAX i wysłać to za 369 na numer 7327. A potem możesz już rezerwować hotel. MAX.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: I po reklamie.

Wiktor Waligory ogarnia nam 4 pory roku przy wtorku w RMF Max Mazowsze. A Mławskie Muzeum właśnie odpaliło mega akcję, słuchajcie. Mławski Open Muzealny 2026 to taki challenge, w którym biorą absolutnie wszystko. Krótko mówiąc, każdy, kto maluje, pisze wiersze, zbiera stare kamienie albo bada życie mrówek na przykład, może zgłosić swoje dzieła na muzeum.mława.pl. Potem, jeśli tam oczywiście nie dostaną zawału, to legalnie wystawią wasz dorobek w gablocie obok prawdziwych eksponatów. I to jest coś. Tylko błagam, nie wbijajcie tam od razu z rzeźbą z makaronu, bo możecie tego nie dowieść do czasu wystawy.

0: Dawson. Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
17: Mi fan.
16: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
18: Na Mazowszu dzisiaj w pogodzie przewaga chmur, miejscami również pojawią się przelotne opady deszczu, a na termometrach już za chwilę, czyli w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy 17 stopni w Mławie, a 18 będzie w Ciechanowie i w Płońsku. No, w Płońsku to nawet na 19 kresek można liczyć. Ciśnienie utrzyma się w normie i to się raczej nie zmieni. Wiatr z zachodu cały czas jeszcze obecny, momentami dosyć silny. W porywach może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
13: RMF Max.
16: RMF Max Mazowsze.

To jest motyw na wtorek w pracy. Con Calma, czyli po prostu ze spokojem w RMF Max Mazowsze. A po pracy proponuję wypad na rower. Tym bardziej, że wystartował kolejny plebiscyt na rowerową stolicę Polski. Wiecie, to jest taka mega fajna akcja, w której wystarczy odpalić apkę w telefonie i w ten sposób można zbierać kilometry dla swojego miasta.

0: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
5: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: I po reklamie.

0: Sława Płońsk.
1: Jest już 13, to w RMF Max Mazowsze najwyższy czas na flash i prognozy pogody. Adam Szostok, zapraszam. Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, przegłosowany w ciągu 30 dni będzie musiał zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie. W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich.
1: W końcu wczoraj wszyscy dostali zaległe pieniądze za niewypłacone tokeny, dodaje Cezary Dziwiszak.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W Płońsku odbędzie się bezpłatny trening pierwszej pomocy dla mieszkańców. Zajęcia 20 czerwca w godzinach od 10 do 12 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, to jest pokój 117 na pierwszym piętrze. Szkolenie organizuje Urząd Miejski wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zapisy są i są prowadzone telefonicznie lub mailowo. To okazja, żeby zdobyć umiejętności mogące uratować życie. Oczywiście najlepiej by było, gdyby nigdy miały się nie przydać. W RMF Max Mazowsze informujemy na bieżąco o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w regionie, tym bardziej, że pod koniec roku szkolnego dzieci mają trochę więcej luzu. Zaglądamy do MCK-u w Płońsku, a tam w sobotę dzień z teatrem dla dzieci i czerwony kapturek, ale trochę inny. Na czym ta inność będzie polegać? No, to trzeba zobaczyć samemu.
3: Będzie wilk, babcia, wnuczka. Także zapraszam serdecznie. Ten cykl cieszy się ogromną popularnością i tak naprawdę w ciągu 2 dni sala zostaje wyprzedana. Ten spektakl 20 czerwca, to będzie takie zakończenie sezonu, kiedy co miesiąc prezentujemy, ale już dzisiaj zapraszamy. Od września wracamy do tego cyklu, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było soboty z teatrem dla dzieci.
1: Mówiła Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. I na koniec, jak zagospodarować czas wolny swoim pociechom w trakcie wakacji? To pytanie, które już dziś zadają sobie rodzice, na przykład z Ciechanowa. Nie macie pomysłu? To posłuchajcie podpowiedzi naszego reportera.
4: Na kreatywne zajęcia zaprasza Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Wakacyjna propozycja jest adresowana do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Co ważne, zapisy już ruszyły.
5: Spotykamy się w szkole podstawowej TWP 6, 8 i 10 lipca w godzinach od 10 do 14.
4: A jakie zajęcia będą się odbywały?
5: Będzie mnóstwo artystycznej zabawy, czyli tańca, plastyki, animacji.
4: Tyle Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Zapisy na zajęcia wakacyjne odbywają się telefonicznie.
1: Informował reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. We wtorek na Mazowszu na termometrach nie zobaczymy więcej niż 18-19 stopni. Może też odrobinę popadać taki przelotny deszcz i będzie też wiało. A wieczór zapowiada się pogodnie. W całym regionie ma być spokojnie, z niewielkimi chmurami. Na termometrach najchłodniej w Mławie po zmroku okolice 14 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami mocniejszy. Może to też potęgować uczucie chłodu. Noc będzie spokojna, bez dużych opadów deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Ciśnienie będzie w normie.
6: Minęła pierwsza? No to zbijam piątkę i zapraszam. Siemacie, w RMF Max z wami Fioas. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Największe tempo pewnie już za wami, ale pogoda dzisiaj nie pomaga. Niebo wygląda, jakby ktoś je wyprał w szarym proszku i zapomniał dodać płynu do optymizmu. Ale najbardziej ponury wtorek kiedyś się kończy, a do fajrantu doprowadzę was ja. Najświeższe hity i kasa do wygrania. To dzisiaj mam dla was. Wypychamy maksymalnie popołudnie hitami. Justin Bieber i Nicki Minaj na dzień dobry. Do tego Dua Lipa czy Another i 54 Ultra. To już za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: trzeba przyznać, że to wyjątkowy komplement. Lubię cię jak lato. Modelki i włodarski w RMF Max. Tylko gdzie to lato się podziało? No, cytując klasyka.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: Oby trzymamy za słowo. Jeśli ruszacie na dłuższy urlop, słuchajcie, jest jeden genialny trik, który może sprawić, że gdy wrócicie do domu, w ogóle nie będzie brzydkich zapachów. Co to takiego? Zaraz wam zdradzę. Bądźcie z RMF Max, bo do tego wpada Katy Perry.
2: Max. Reklama.
3: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
4: Jakie?
3: Bez próbowania nic nie wypala.
4: Serio?
3: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
5: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Mazowsze.

obcy kawałek sprawił, że usłyszał o nim cały świat. To Sombr w RMF Max. Dlatego warto do niego wracać. A gdy wrócicie z dłuższego urlopu, co zrobić, żeby toaleta brzydko nie pachniała? Słuchajcie, właśnie czytam, że jest jeden genialny trik. Bardzo prosty. Wystarczą fusy po kawie. Przydatne są nie tylko w ogrodzie, w toalecie również. Wsypując fusy po kawie do toalety przed wyjazdem, po powrocie cieszycie się zapachem, no może nie espresso, ale przynajmniej nie ma tego kiepskiego. Warto sprawdzić, ale też trzeba pamiętać, by pierwszym wejść do łazienki po powrocie i to spłukać, bo jeśli ktoś nieuświadomiony zajrzy tam przed wami, kolor może być mylący. Róbcie głośniej, to Bledko w RMF Max.

0: brakuje mi cierpliwości, jak u Kajzy i Boba Sinclaira. I can't wait. No bo gdzie to słońce? Wypatrujemy go na horyzoncie, zaraz więcej o tym w prognozie pogody. Cierpliwość przydaje się za to, gdy człowiek chce zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. Okazuje się, że po raz pierwszy zakwitnie niebawem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładnie wygląda, brzydko pachnie, tak to to. Max. Niebawem zakwitnie we Wrocławiu. My sprawdzamy pogodę, a po niej wpada Rihanna.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: I po reklamie.
7: Gramy.
19: Nie oceniamy.
7: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
0: We wtorek na Mazowszu na termometrach nie zobaczymy więcej niż 18-19 stopni. Może też odrobinę popadać taki przelotny deszcz i będzie też wiało. A wieczór zapowiada się pogodnie. W całym regionie ma być spokojnie, z niewielkimi chmurami. Na termometrach najchłodniej w Mławie po zmroku okolice 14 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami mocniejszy. Może to też potęgować uczucie chłodu. Noc będzie spokojna, bez dużych opadów deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Ciśnienie będzie w normie.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Przy tym kawałku znikają smutki. To Pitbull w RMF Max, jego Fireball. Trwa mundial, a na razie największa niespodzianka to remis Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanami. Bohaterem był bramkarz tych pierwszych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem miał zaledwie 50 tysięcy fanów, a po meczu już 3 miliony. To znaczy wykorzystać swoją chwilę. Wy też wykorzystajcie dobrze dzisiaj moment przerwy w pracy, bo do wzięcia jest 25 tysięcy złotych w naszej zabawie szyfr do wygranej. Taka kaseczka tutaj, w moim studio, w walizeczce, którą ty możesz otworzyć i to tego popołudnia. To może być boost finansowy. 7327 hasło Max. Wystarczy wysłać właśnie na ten numer. Najlepiej teraz. Wykorzystaj swoje 5 minut za 3,69, bo tylko jeden SMS może dzielić cię od dużych pieniędzy. 7327. Ślijcie hasło Max, a ja gram dla was wyjątkową nowość. To Shimza w RMF Max.
3: To jest nowość RMF Max.
2: Ależ ten numer ma vibe, róbcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Co mówią Twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiła!

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hopwens Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest 14. Przed nami flash i prognoza pogody. Adam Szostok, zapraszam. Są powody do radości. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji. Nazwisko Polki znalazło się obok 6 innych samych Brytyjek. Oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także Igę Świątek, Magdę Fręch, Magdę Linet, Lindę Klimowicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny 7 dni później. Maja obecnie notowana jest wśród 25 najlepszych tenisistek świata.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Miasto Mława otrzymało wsparcie w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Dofinansowanie w wysokości niemal 180 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na doposażenie i modernizację stołówek w podstawówkach numer 2 i numer 4. Zakupione zostaną m.in. meble, naczynia, wózki gastronomiczne oraz nowoczesny sprzęt kuchenny. Inwestycja poprawi komfort spożywania posiłków i warunki ich przygotowywania. Mazowsze chce, by Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej miało swoją placówkę właśnie u nas. Główny argument to wyjątkowy potencjał naukowy, technologiczny i organizacyjny regionu, a więcej o tym powiemy już za godzinę. Teraz przypomnienie o zmianach w obozie Mławianki Mława. Jak już was informowaliśmy na antenie RMF Max Mazowsze, Marcin Tomczyk rezygnuje po 3 latach ze stanowiska prezesa Mławianki. A już jutro walne zgromadzenie, podczas którego klub wybierze nowe władze. Jeśli chodzi o trenera, tu Marek Gołębiewski wciąż będzie trenersko pracował nad mławskimi piłkarzami. A zaczną już 1 lipca. Wtedy ruszą z przygotowaniami do nowego sezonu w trzeciej lidze, w ramach których rozegrają serię mocnych sparingów, m.in. ze Zniczem Pruszków czy Hutnikiem Warszawa. Batalia bramkarzy północnego Mazowsza rusza już 18 czerwca. Informowaliśmy już o tym na naszej antenie. A teraz we fleszu o 14 wracamy do 4. edycji tego wydarzenia, które szuka przyszłych gwiazd bramki. Spotkanie na Stadionie Miejskim przy Kopernika w Mławie, a chodzi o roczniki 2010 do 2017.
2: W naszej akademii mamy 2 grupy bramkarzy, starszą i młodszą. Ja pracuję z młodszą grupą 2013-2016. Skupiamy bramkarzy około 25 w naszym klubie. Spora grupa, może spora, to 4-5 bramkarzy jest w szerokim zainteresowaniu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i systematycznie jeżdżą na konsultacje tego związku na tą kadrę.
0: Mówił Maciej Wiśniewski, trener Akademii Mławianki Mława. Zapisy na wydarzenie odbywają się telefonicznie. I na koniec miasto Ciechanów ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz ochrony zwierząt. Oferty można składać do 7 lipca. Na działania w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada przeznaczono dodatkowe 25 tysięcy złotych. Maksymalna dotacja może pokryć 80% kosztów zadania. Wyniki do 30 lipca. Na Mazowszu wciąż jeszcze może być szaro, mogą też występować przelotne opady deszczu, a na termometrach 18-19 stopni to maks. Wieczorem z kolei dosyć spokojnie i pogodnie, w regionie przeważnie niewielkie zachmurzenie. Na termometrach w okolicy najchłodniej 17 stopni, a wiatr zachodni i północno-zachodni będzie chwilami dawał się mocniej we znaki, zwłaszcza w porywach, które wciąż mogą sięgać 50 km na godzinę. Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie, temperatura spadnie do 7 kresek.
3: Po drugiej, też dobrze być z RMF Max. Bo mam dla was takie zestawienie hitów, które nie pozwoli na nudę. Mielki na dzień dobry, do tego Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Ed Sheeran czy Ellie Goulding. Ależ zestawienie, tu Fioła, zwitajcie i wszystko gra w RMF Max. RMF Max. Polecam ten numer chwilę ponucić pod nosem. Zobaczycie, od razu wszystkie mięśnie i napięcia w nich puszczają. Milky, just the way you are.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: prawdziwy magik na mikrofonie, czyli Eminem w RMF Max. A to ciekawostka, która strasznie mnie rozbawiła. Wyobraźcie sobie, że Szkoci, którzy po 28 latach wrócili na mundial, niestety, ale wyczerpali wszelkie zapasy piwa na pokładzie samolotu, którym lecieli na mecz swojej reprezentacji. Mowa oczywiście o szkockich kibicach. A że Szkoci lubią, to żadna tajemnica. Zapas na pokładzie samolotu wyczerpali w 15 minut. No i nic. No i trzeba było obejść się smakiem. Bo jak tu coś z bezcłówki schować pod kiltem?
1: Max. Reklama. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: by pracowali ze sobą częściej, Alok i Kialit, no bo wychodzi im to świetnie. W RMF Max Dive Into Me. Tymczasem ja obiecałem wam bonus. Wiem. Obiecałem. W końcu dzisiaj wygrać można nawet 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No ale co z tym bonusem? Sam czekam. Gdzie jest to info? Z góry miało przyjść. Ile razy? O, proszę. Mam. Kochani, jest dobrze. Teraz jeden SMS mnożony jest 850 razy. Każdy max razy 850. Wystarczy wysłać go na 7327. Teraz za 3,69 wchodzicie do zabawy raz i to wystarczy do wzięcia 25 tysięcy złotych. A każdy max teraz razy 850. Pomyślcie, że wy możecie być na urlopie, gdy tego lata remont będzie robił się sam. Ta kasa może w tym pomóc. 7327. Teraz wyślij hasło Max. Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
8: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Ciężko o tę przestrzeń, jeśli człowiek chciałby wszystkie mecze mundialu zobaczyć. Dzisiaj już dwa remisy za nami. A co dalej? Mistrzowski, flash sportowy. Z nami cały czas, jesteście na bieżąco.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na mundialu dzisiaj prawdziwy piłkarski hit. Wieczorem starcie Francji z Senegalem. Faworytem trójkolorowi, którzy nadal są wicemistrzami świata, a których reprezentacja naszpikowana jest wielkimi gwiazdami. Mbappe, Dembele, Doué, Kante czy Michael Olise mogą budzić respekt, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
2: Ten zespół ewoluował, zaczął grać coraz bardziej ofensywnie. Zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise. To jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
1: No ale trzeba go jeszcze wykorzystać, a z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Jedno jest pewne, to będzie widowiskowe starcie. Rozpocznie się o 21:00, o północy Irak zagra z Norwegią, o 3:00 w nocy mecz Argentyna-Algieria. To spotkanie posędziuje Szymon Marcin.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Każdy dzień w RMF Max to szansa na dużą kasę. W końcu w walizce jest 25 tysięcy złotych. Czy uda się komuś te pieniądze wyciągnąć dziś? Pora się przekonać. Słyszycie? Numer telefonu już wykręciłem. No i teraz najwyższa pora, żeby ktoś po drugiej stronie powiedział halo, albo chociaż cześć. W sumie to dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Jak ci na imię?
3: Daniel.
2: Cześć Danielu. Daniel, jak tam twój wtorek? Gdzie cię złapałem?
3: W łóżku z kotem, bo zostało zrobaczone i ma problemy żołądkowe niestety, więc...
2: To słuchaj, to może ja wiem, jak to jest z leczeniem zwierząt, to nie są tanie rzeczy i może na to kaska by ci się przydała, co?
3: Zdecydowanie.
2: Jest 25 tysięcy złotych w walizce, którą mam w studio. I wyobraź sobie, że wystarczy ją otworzyć, żeby ze środka kasę wyciągnąć. Otwiera tę walizkę czterocyfrowy PIN, ale ty jedną cyfrę już znasz. Ta pierwsza to 9. Podaliśmy ją na antenie i zostały już tylko 3 cyfry. Daniel, możesz podać od razu 3 i spróbować wyciągnąć pełne 25 tysięcy, albo mogę ci kolejną cyfrę odkupić i trochę sobie wtedy zadanie ułatwisz. Co wybierasz?
3: Odkupić kolejną.
2: Okej, za tę drugą cyfrę 8 tysięcy złotych bym wyciągnął z tej walizki. Co ty na to?
3: A jestem za 4 tysiącami.
2: No to ja proponuję 6.
3: No to w połowie drogi się spotkajmy, 5.
2: Do skutku, dobrze, niech będzie. 5, klepię 5, wyciągam ją z walichy, zostaje 20 tysięcy. Druga cyfra to 2. Masz 9, 2, 20 tysięcy w walizce i dwie możliwości. Albo od razu podajesz dwie kolejne cyfry, albo jeszcze jedną odkupujesz.
3: To jeszcze odkupię.
2: Jeszcze odkupisz, no dobra. Trzecią cyfrę mogę ci sprzedać za 15 tysięcy.
3: Dobra, 15.
2: 15 tysięcy złotych wyciągam. Daniel, trzecia cyfra to 0. Masz 9, 2 i 0. 5 tysięcy w walizce może być twoje, jeśli podasz właściwą ostatnią cyfrę. Od 0 do 9. Jaką mam wbić?
3: 6.
2: 6. Dlaczego akurat tę wybrałeś?
3: Moja ulubiona.
2: 9, 2, 0, 6. Tak wbijamy, Daniel, tak?
3: Tak.
2: Sprawdźmy.
4: Szyfr niepoprawny.
2: A niestety, Daniel, ta ostatnia cyfra to nawet blisko nie była, bo to 2. Było to 2 na końcu. Także gdybyś było włos, jeszcze mógłbyś mieć do siebie pretensje, a tak 500 zł na pocieszkę za samo oddanie strzału. Dzisiaj leci do ciebie 5 stówek masz. Gratki.
3: Dobra, dziękuję bardzo.
2: Warto próbować, bo 25 tysiaków co rano pakujemy do walizki. Jutro kolejna szansa. Zgłoście się na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ciekawe, który z polskich artystów nagrałby numer o swojej sąsiadce. No i jakby on brzmiał, to już zupełnie inna para kaloszy. MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max. Mam nadzieję, że te kalosze dzisiaj jednak mimo wszystko się nie przydadzą, ale w razie czego pamiętajcie, ratuje was muza w RMF Max. Po 17:00 bilety na Strefę 57, czyli koncerty Bambi, Yankeego czy Huberta bądź Japsona będą do wzięcia. Dzięki za dziś, jutro po 13:00 wracam w RMF Max. Był z wami Fioła z Piona, hej!
1: Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
10: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
9: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
10: Do kiedy?
9: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
11: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Na termometrach jeszcze przez chwilę 18 stopni to dzisiejszy maks na Mazowszu, a co się będzie działo dalej? Wieczorem i w nocy ma być dosyć pogodnie, bez dużych opadów deszczu. W całym regionie na termometrach zobaczymy po zmroku od 7 stopni do 8 maksymalnie. Wiatr z zachodu i północnego zachodu chwilami mocniejszy, w porywach do 38 km na godzinę. No i będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie jeszcze sprawdźmy na koniec. To utrzymuje się w normie, a w nocy może być poniżej normy.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I po reklamie.

0: Adam Szostok, punktualnie o 17:00 zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Gra planszowa Monopoly trafi na duże ekrany. Filmową adaptację przygotowuje firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Na jakim etapie są prace?
1: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich. W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie, więc oczekiwania są ogromne.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Teraz Płońsk, który sfinansuje zakup windy dla powiatowego szpitala. Jakie wsparcie trafi do lecznicy? O tym więcej nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
3: Płoński samorząd przekaże dotację w wysokości ponad 245 tysięcy złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na zakup nowej hydraulicznej windy. To aktualnie jedna z najbardziej palących potrzeb, zarówno dla pacjentów, w szczególności tych starszych z niepełnosprawnościami, ale i personelu medycznego.
0: Zmieniamy teraz temat. Batalia bramkarzy na Stadionie Miejskim. Czwarta edycja imprezy rusza już 18 czerwca, a będzie poświęcona poszukiwaniu najlepszych bramkarzy i bramkarek z roczników 2010-2017, tak żeby w przyszłości zrobić z nich mistrzów.
4: Jest to melodia przyszłości, jest to proces treningowy. Gdzieś tam fajnie mówią, że to jest około 8 lat ciężkiej pracy, by, brzydko mówiąc, ten produkt został sfinalizowany, jeżeli chodzi o piłkę nożną seniorską.
0: Mówił Maciej Wiśniewski, trener Akademii Mławianki Mława. Zapisy na wydarzenie odbywają się telefonicznie, liczba miejsc jest ograniczona. Przypominamy, Batalia Bramkarzy Północnego Mazowsza 18 czerwca na Stadionie Miejskim przy Kopernika w Mławie. I na koniec jeszcze przypomnienie o 10 już edycji Mławskiego Święta Rowerów. To już 21 czerwca. Start o 12 na Miejskim Stadionie, a na jubileusz organizatorzy przygotowali dwie trasy. Fioletową o długości 9 km i zieloną o długości 14 km.
5: Zapraszamy serdecznie mieszkańców miasta Mławy, okolicznych miejscowości do zapisów, do zapisywania się, bo jest to fajna, duża impreza, przede wszystkim rodzinna, czysto rekreacyjna, zmuszająca do wysiłku, aczkolwiek myślę, że bardzo, bardzo przyjemna.
0: Mówił Adam Kuligowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Poprzednie edycje imprezy przyciągały tłumy, więc na brak towarzystwa nie będziecie mogli narzekać.
6: Mieliśmy ponad 1100 osób, także to jest duża frekwencja. Liczymy, że w tym roku tą frekwencję pobijemy.
0: Mówił Andrzej Karpiński z Mławskiego Mosiru. Ważna będzie rekreacja, nie rywalizacja, czyli będzie można jeździć z przerwami. To wszystko w tym fleszu, teraz pogoda.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Wtorek na Mazowszu jeszcze dosyć chłodny, bo po zmroku okolice 7-8 stopni, za to bez opadów deszczu i z drobnymi przejaśnieniami. Nocą w Ciechanowie i w Mławie termometry też będą pokazywały maksymalnie 7. Niebo będzie bezchmurne lub prawie bezchmurne, a wiatr również będzie umiarkowany. Ciśnienie w normie albo nieco niższe. Środa już wyraźnie cieplejsza, w dzień do 21 stopni z przejściowymi zachmurzeniami, za to bez opadów deszczu. Wiatr chwilami silniejszy.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Dzień dobry, kochani, to jest wtorek, 3 minuty po godzinie 17, ale dzisiaj wiało.
7: Nie bądź taka optymistyczna, bo ludzi wystraszysz.
1: Nie, no właśnie tak średnio optymistycznie, bo dzisiaj jechałam rowerem z górki i jakbym stała. Tak wiało.
7: Może nie pedałowałaś?
1: Nie, no pedałowałam właśnie.
7: A,
1: po prostu
7: to nie,
1: taki
7: mam
1: wiatr.
7: Nie mam więcej hipotez.
1: Michał Siwek,
7: dzień dobry.
1: Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
7: Pedałujemy w kierunku 20 przez promenadę Bęgerów.
1: Nic więcej nie dodam, pięknie powiedziane.

0: Moja ulubiona piosenka Rihanny. To tak śpiewają w refrenie, nie?
1: Troszkę tak jest, ale to też jest moja ulubiona piosenka Rihanny. Zobacz, ile mamy wspólnego.
0: Nieprawdopodobne, jedną rzecz.
1: To, nie no, trochę więcej by się znalazło. Disturbia za nami w RMF Max. Pytanie do was teraz. Nieco mamy ze sobą wspólnego, a ostatnia rzecz, jaką widziałaś dzisiaj w pracy. To jest pytanie na dziś.
0: Wyjście.
1: Znak wyjścia. A może komputer, a może, nie wiem, cukierki, które ci zostały na biurku.
0: Taki ostatni flashback z dzisiejszego dnia pracy. Wyślij nam proszę messengerem na RMF Max i co nastąpi później. My siądziemy z Justynką tutaj i z tych wszystkich nadesłanych przez was rzeczy, ale absolutnie każdej jednej napiszemy piosenkę i puścimy tą piosenkę w radiu.
1: Tak, i nawet ją wam później wyślemy tymże messengerem, którym teraz się zgłosicie, więc warto, piszcie. Messenger RMF Max, ostatnia rzecz, jaką widzieliście dzisiaj w pracy.
0: Tymczasem Dawid podsiadł i na błysk. Jest 17:10.

0: chillowy vibe. Milky, Just the Way You Are w RMF Max, 19 po 5. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją, jak tak człowiek internet przegląda. W Poznaniu na przykład prezydent miasta dostał dzisiaj tortem w twarz. Taki, wiecie, normalny wtorek w pracy.
1: Przenosimy się zatem na Radę Miasta, na której to właśnie się wydarzyło i mamy autentyczną reakcję pana prezydenta po dostaniu tortem w twarz.
2: Ja chcę jeszcze raz!
3: Nie, nie!
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms.
7: Hot Bands Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Piękny czas. Sportowo też. Nie tylko, że lato, ale przecież mundial trwa i my jesteśmy oczywiście w RMF Max cały czas na bieżąco. Krzysiu Chwaliński już z nami. Cześć.
1: Trzymamy na tych wszystkich wydarzeniach rękę Krzyśka oczywiście. Jest 17.32, zapraszamy na tę najnowszą porcję informacji zza oceanu. Ameryka, Meksyk, Kanada. Co się tam dzieje, Krzysiu, słuchamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Pozwólcie, że zaczniemy trochę bliżej naszych zachodnich sąsiadów. Od tenisa Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych w Halle. Polak pokonał wyżej notowanego Rosjanina Andrija Rublowa i zaliczy ważny awans w rankingu ATP. No a dzisiaj w nocy na mundialu mocny polski akcent. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym w meczu Argentyny z Algierią. Dla Argentyńczyków będzie to powrót do finału poprzednich mistrzostw. Tamto spotkanie także sędziował Marciniak. Przypomnijmy, w finale po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a polski arbiter podyktował aż 3 karne. Wzbudziło to sporo kontrowersji.
4: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać. Sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
3: Podkreślał Szymon Marciniak. Spotkanie o 3:00 w nocy. Wcześniej o 21:00 Francja zagra z Senegalem, a o północy Irak z Norwegią. A
1: przynajmniej są jacyś Polacy, którym można kibicować, nie?
3: Tak jest.
1: Panie Szymonie, trzymamy kciuki. Polska gola.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: to Rave RMF Max. Jest 17.40, a my już mamy ból palców. Palce bolą od pisania. Pisania piosenki o tym, co ostatnio widzieliście w pracy.
1: Synapsy nam się mocno stykają teraz. Stykamy się synapsami, one tworzą. I jeszcze nie skończyły, ale to już za chwilę się wydarzy. Będzie piosenka o tym, co widzieliście jako ostatnie przed wyjściem z pracy, a za chwilę też pogoda. No i tutaj coraz cieplej, coraz goręcej. Fajnie.
2: Reklama.
3: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
15: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
3: Wiemy, co jest ekstra.
19: Co tego się słucha?
20: Co jest hitem?
21: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
22: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
23: I po reklamie.

Wtorek na Mazowszu jeszcze dosyć chłodny, bo po zmroku okolice 7-8 stopni, za to bez opadów deszczu i z drobnymi przejaśnieniami. Nocą w Ciechanowie i w Mławie termometry też będą pokazywały maksymalnie 7. Niebo będzie bezchmurne lub prawie bezchmurne, a wiatr również będzie umiarkowany. Ciśnienie w normie albo nieco niższe. Środa już wyraźnie cieplejsza, w dzień do 21 stopni z przejściowymi zachmurzeniami, za to bez opadów deszczu. Wiatr chwilami silniejszy.

0: ale wy rzeczy w pracy widzicie takie, że ja takich nie widziałem w życiu.
1: Ja też. Ja myślałam, że tu przyjdą odpowiedzi typu, nie wiem, kluczyki do samochodu,
0: długopis,
1: krzesło.
0: Nie będziemy w ogóle spoilować, co tak naprawdę przyszło. O tym napisaliśmy piosenkę, posłuchajcie jej.

0: Tam są do zgarnięcia dzisiaj.
1: Tam same dobre eventy, więc warto zawalczyć. Tak jak powiedziała Justynka, słyszymy się po drugiej stronie godziny 18.
0: Justynka, jak ładnie powiedziałeś.
1: To ja potrafię być miły.
0: Dobrze, Michałku.
1: To, że czasem nie chcę, to jest inna sprawa.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
4: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
3: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
4: Do kiedy?
3: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
5: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Alexa.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego usłyszał 46-letni mieszkaniec gminy Załuski. Podczas interwencji prowadzonej przez policjantów mężczyzna, kierując quadem, miał podjąć próbę potrącenia jednego z nich. O szczegółach Kamil Płuternicki.
2: 46-latek próbował zbiec przed policjantami.

0: Momentami, gdy mundurowi zablokowali drogę ucieczki, mężczyzna ruszył quadem na jednego z nich z dużą prędkością. Funkcjonariusz odskoczył, a sprawca porzucił pojazd i próbował się ukryć. 46-latek został odnaleziony na poddaszu jednego z budynków i obezwładniony.
1: A podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 46-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do otwierania zamków. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Płońsku. Tam usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi do 10 lat więzienia.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W świetle reflektorów teraz golkiperzy, czyli ci, którzy na boisku piłkarskim robią wszystko, by napastnicy drużyny przeciwnej nie strzelili gola. 18 czerwca rusza Batalia Bramkarzy Północnego Mazowsza, to już czwarta edycja wydarzenia.
3: Próbujemy wyselekcjonować młode bramkarki, bramkarzy po to, by w przyszłości móc cieszyć się tymi młodymi bramkarzami w już seniorskiej piłce nożnej.
1: Mówi Maciej Wiśniewski, trener Akademii Mławianki Mława. Zapisy na wydarzenie odbywają się telefonicznie, liczba miejsc jest ograniczona.
3: Zapraszam bramkarki i bramkarzy z naszego regionu, ale też jesteśmy tu w północnym Mazowszu. Zapraszam bramkarzy z południowej Warmii i Mazur. Mamy już dużo zapisów, także na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie przy ulicy Kopernika 38 będzie ta impreza dostępna dla Was.
1: Batalia Bramkarzy Północnego Mazowsza odbędzie się 18 czerwca. Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G. Po 4-tygodniowej obserwacji biegli stwierdzili, że podejrzany był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Eksperci ocenili, że mógł rozpoznać znaczenie czynu i kierować swoim postępowaniem. Aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na samodzielną obronę. Prokurator wniósł o przedłużenie tymczasowego aresztu o kolejne 3 miesiące. A na koniec w RMF Max Mazowsze przypominamy, kryta pływalnia w Płońsku będzie w lipcu zamknięta. To zaplanowana przerwa technologiczna, która zazwyczaj odbywała się dopiero we wrześniu, ale z powodu remontów na parkingu przed Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przyspieszono sprawę.
4: We wrześniu planowane jest otwarcie stadionu. Chcemy, żeby wszystkie obiekty w tym czasie już pracowały normalnie. Do dyspozycji będziemy mieli pełną kadrę zatrudnioną w MCSiR-ze. Nie będą ci pracownicy zaangażowani do prac remontowych na pływalni i będziemy mogli ich wykorzystać do prac ewentualnie związanych z otwarciem stadionu.
1: Mówił Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.
2: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Synoptycy mówią, że to będzie dosyć chłodna noc. Na termometrach okolice 7 stopni w Mławie, 8 pojawi się w Płońsku i w Ciechanowie, również 8. Niebo bezchmurne, wiatr chwilami silniejszy, więc temperatura odczuwalna może być trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach, a jutro już zdecydowanie cieplej, w dzień przejściowe zachmurzenia, bez opadów deszczu, a na termometrach temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
5: Dzień dobry po 18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Jesteśmy tu i ja chciałbym zacząć od ważnego komunikatu. Oho. Do wszystkich, którzy mleko owsiane wkładają do lodówki niedokręcone. Chciałbym, skandal, żebyście się dziś uderzyli w mały palec. Nie można tak robić.
6: Nie można, nie ja się zgadzam.
5: Bo to wyjmujesz, potem wstrząsasz. I no ja dzisiaj musiałem się przebrać przed wyjściem do pracy, no.
6: Biedny. No. Ale tak, ja się podpisuję pod tym. Ewentualnie zamiast mojego palca może być też wdepnięcie w klocek Lego, jak coś. Także do wyboru.
5: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało, już zostaw. Klocek Lego, ego.

0: Unstoppable today, tired tomorrow. To jest RMF Max, to są hasła, które są przyziemne, które są motywujące jednocześnie, ale jednocześnie po prostu życiowe.
1: Życiowe, bo tak, no bo my tutaj po prostu o życiu często rozmawiamy w kanale nadawczym, ale też wysyłamy was w miejsca, w których można coś przeżyć fajnego. I to jest na przykład Strefa 57, takie miejsce pod Krakowem. I tam już w tę sobotę będzie się działo. Tam będzie jazda, słuchajcie, bo Young Iggy, Bambi, Żabson na jednej scenie. To musi być po prostu fantastyczny wieczór.
0: To dobry rozkład jazdy.
1: Mhm.
0: I żebyście na ten rozkład jazdy mogli się załapać, na ten cudowny wieczór pełen muzycznych emocji, chcemy was zaprosić do teleturnieju, znaczy przepraszam, radioturnieju.
1: Tak.
0: O dźwięcznej nazwie The Chlor.
1: Dobrze słyszeliście. The Chlor. W związku z czym zadajemy teraz pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na Messengerze RMF Max.
0: Żeby się w ogóle do tego radioturnieju dostać.
1: Jak pachnie chlor?
0: Opiszcie. Jak pachnie chlor? I najcudowniejsze, najbardziej kreatywne, najpiękniejsze odpowiedzi, ich autorzy zostaną zaproszeni do teleturnieju The Chlor, w którym do zgarnięcia wejściówki na Strefę 57.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Ja się nie mogę doczekać już. Messenger RMF Max, dajcie znać, jak waszym zdaniem pachnie chlor.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sad Girls to Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max 19 po 6. Uff, odebrał telefon. My już naprawdę tutaj palpitacji serca dostaliśmy, bo o mały włos, a nie byłoby kandydata do teleturnieju The Chlor.
1: Radio turnieju The Chlor,
0: ale jest. Jest z nami Krzysiek.
2: Hejka. Tak jest.
1: Krzysiu, skąd przyjechałeś? Czym się interesujesz?
2: No, przyjechałem ze Słupska. Moją pasją jest wędkowanie.
0: O, pięknie. Czyli wodne tematy cię interesują, to bardzo się pięknie składa akurat w naszym radioturnieju.
1: W naszym radioturnieju nagrodą bilety na Strefę 57. Co zrobisz z wygraną?
2: Pojadę.
1: Niesamowita historia.
0: Nawet możesz kogoś ze sobą zabrać, bo dwa bilety na sobotni koncert w Strefie 57, a tam przypomnę, Żabson, Young Iggy i Bambi między innymi, no ale najpierw w teleturnieju trzeba te bilety wygrać.
1: Witamy w The Chlor.
0: I teraz tak, Krzysiek. Zasada jest prosta. Masz do wyboru dwie kategorie. Akcesoria na basen oraz zbiorniki wodne. I potem jak wybierzesz, będziesz miał 30 sekund, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy z tej kategorii. Przynajmniej 7, żeby wygrać bilety. Więc możesz teraz wybrać kategorię, albo też chlor może zadecydować za ciebie. Co wybierasz?
2: Akcesoria na basen.
0: Szybka decyzja, akcesoria na basen. Dobrze.
1: Zatem, czy jesteś gotowy do udziału? Bo zegar może wystartować w dowolnej chwili.
2: Tak jest.
1: Zatem czas, start.
2: Okularki do pływania, kąpielówki, ręcznik, kółko pompowane, rękawiczki pompowane. Takie
1: co?
2: Makarony są na wodę. Rękawiczki, takie baloniki.
0: A, rękawki, no.
2: Tak. Są takie deski do pływania i na przykład sup. Deska.
1: Sup na basenie? To naciągane.
2: No można, są też takie różne. Rowerki.
1: O, ratownik też by cię wyrzucił.
0: Daj coś jeszcze.
2: Klapki.
0: Dobrze!
1: To jest nasz zawodnik, to jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
0: Często na basenie, czy tylko wędkujesz?
2: Nie, na basenie też często, ale nie
1: też
2: tak.
1: Często wędkujesz na basenie.
2: Tak, łowię czasem coś tam.
0: Gratulacje, Krzysiek, bo jesteś pierwszym zwycięzcą radioturnieju The Chlor. To jest historyczna chwila. Bilety na Strefę 57 lecą do ciebie.
2: Super.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let me be in your arms.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.
6: Like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
7: 5 days.

0: Mistrzowski flash sportowy.
1: Jestem na tak.
2: Au! Krzysiek Chwaliński już z nami i to pora sprawdzić, co się dzieje na Mundialu, ale nie tylko.
3: No sporo się dzieje, bo do Mundialu wchodzi Francja, aktualnie wicemistrzowie świata. Przeciwnikiem trójkolorowych dziś Senegal. Kibice Wyst Rutherford w okolicach Nowego Jorku już przygotowani na wielkie widowisko. Na stadionie jest też Paweł Żuchowski.
4: Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra.
3: Mecz o 21:00. Po 40 latach na Mundial wraca Irak. W swoim pierwszym meczu zmierzy się dziś z Norwegią, w której gra m.in. napastnik Manchesteru City Erling Haaland. Iraccy kibice wierzą, że ich kadra pójdzie w ślad innych kopciuszków, które skutecznie postawiły się faworytom. Starcie Irak-Norwegia o północy, a o 3:00 rano Argentyna zagra z Algierią. Tymczasem bardzo szybko rozpoczęły się reprezentacyjne roszady. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabiego Lamouchiego, ma już nowego szkoleniowca, jest nim także Francuz Hervé Renard.
0: Ja myślałem, że pan Probierz się załapie. Trzymałem kciuki.

0: Somber, pięknie gra w RMF Max. Za 20 minut będzie siódma, no to teraz jeszcze moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie się szykuje, a ma być gorąco, słuchajcie, w ten weekend na południu 32 stopnie. Jak to jest możliwe? Nie wiem.
1: To po prostu jak już 31 jest i potem jest jeszcze trochę cieplej, to wtedy jest 32.
0: Mhm. To jest siwy explaining, no?
1: Mhm.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
11: I po reklamie.

0: Papa Płońsk.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Synoptycy mówią, że to będzie dosyć chłodna noc. Na termometrach okolice 7 stopni w Mławie, 8 pojawi się w Płońsku i w Ciechanowie, również 8. Niebo bezchmurne, wiatr chwilami silniejszy, więc temperatura odczuwalna może być trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach, a jutro już zdecydowanie cieplej, w dzień przejściowe zachmurzenia, bez opadów deszczu, a na termometrach temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia.

0: Ulubiona piosenka głównego bohatera serialu Peaky Blinders.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie, tak.
0: Shakira no i fighting. Hips Don't Lie. Przepraszamy wszystkich, którzy akurat nie oglądali, ale ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. I tak tutaj jest. Puszczamy oczko. Za 8 minut 19 ważne wieści mam dla was. Teraz proszę się skupić, czy ktoś serial ogląda, czy nie. W Korei. W Korei sprzedają banany w takich paczkach, gdzie każdy banan ma inny stopień dojrzałości, przez co możesz codziennie jeść nowego banana, który jest tak samo dojrzały jak ten, którego jadłaś dzień wcześniej.
1: Tak się chyba musieli czuć ludzie, którzy wynaleźli ogień.
0: Tak.
1: Ja już nie chcę jeść innych bananów nigdy w życiu.
0: Nigdy.
1: Proszę te z Korei przywieźć mi.

0: To tak w temacie tych bananów jeszcze. Lato w RMF Max. Lato, banany, wiecie, wakacje, no. Różne rzeczy. I modelki.
1: Ile losowych słów pojawiło się w tym zdaniu. To jest coś pięknego.
0: Coś wspaniałego. Lato też w pogodzie się szykuje. Ponad 3 dychy na termometrach już niebawem, a...

0: okazje. Piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Żeby nic ważnego was nie ominęło, już teraz Flash w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. A na początek flesza ostrzeżenie dla kierowców. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60, to trasa Ciechanów-Maków-Mazowiecki, rozpoczęła się budowa ronda. W związku z tym od czwartku zmiana organizacji ruchu. O szczegółach nasz reporter Kamil Puternicki.
1: Przy centrum handlowym zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Na krajowej 60 w obu kierunkach jezdnia będzie zawężona do jednego pasa ruchu. I jeszcze ważna informacja dla kierowców, ale tym razem ciężarówek. Nie będzie możliwy przejazd aleją Unii Europejskiej.
0: W pierwszym etapie budowy ronda prace będą prowadzone od strony południowej drogi krajowej. Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność i stosujcie się do oznakowania. Dzień Młodzieży 25 czerwca w Parku Miejskim to impreza, która z pewnością narobi w Mławie sporo hałasu. Posłuchajcie o szczegółach.
2: W programie m.in. warsztaty graffiti, warsztaty dotyczące sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych, strefa relaksu.

0: leżakami oraz Holi Festival. Będzie można również wykonać pamiątkową przypinkę oraz nadruk na koszulce. I tutaj prosimy o przyniesienie własnej koszulki, na której metodą sitodruku będziemy nanosić wzór z logo wydarzenia. Warto również wspomnieć, że jest to wydarzenie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży.
1: Zapraszała Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. A 19 czerwca odbędzie się kolejna Rada Społeczna Ciechanowskiego Szpitala. Temat numer jeden to oczywiście zawieszony pod oddział chirurgii dziecięcej. W studiu nasz reporter Kamil Puternicki. Powiedz, o co będą pytać członkowie Rady, dyrekcje lecznicy?
2: Przede wszystkim o to, czy w związku z zawieszeniem wspomnianego pododdziału zostało zabezpieczone leczenie dzieci. To nie jest łatwa sytuacja dla rodziców, którzy dla swoich pociech muszą szukać teraz pomocy w Płocku lub w Warszawie. Być może na Radzie Społecznej Szpitala dowiemy się od dyrekcji, na jakim etapie są poszukiwania lekarzy chirurgów i czy pododdział będzie zawieszony przez pół roku, czy może dłużej.
1: Tyle Kamil Puternicki.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Po raz drugi na Zielonym Targu w Ciechanowie ciuch pójdzie w ruch. O co chodzi? O wietrzenie szaf i wymianę ubrań, które być może nie są wam potrzebne, a mogą się przydać komuś innemu. Wszystko to w ramach idei Zero Waste.
4: Organizujemy ponownie na Zielonym Targu wietrzenie szaf. Zero Waste. Chodzi nam o to, ażeby mieszkańcy Ciechanowa przyzwyczaili się do tego, że w pewne określone soboty systematycznie na Zielonym Targu można wymienić ubrania, można kupić coś z drugiej ręki, można po prostu przewietrzyć swoje szafy i zdobyć rzeczy niepowtarzalne do ubrania, które też nie będą, znaczy mogą komuś posłużyć. Ktoś z nich wyrósł, ktoś drugi może z tego posłużyć.
1: Mówiła Dorota Jezierska ze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat. Druga odsłona akcji odbędzie się 20 czerwca. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Do usłyszenia.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Jak synoptycy zapatrują się na aurę pogodową na Mazowszu? Sprawdzamy. Noc będzie dosyć chłodna. W Mławie, w Pońsku i w Ciechanowie termometry nie przekroczą 8 stopni. Nawet będzie bliżej 7, ale środa zapowiada się już znacznie przyjemniej. Od rana pojawią się przejściowe zachmurzenia bez opadów deszczu. W ciągu dnia temperatura będzie rosła aż do 21 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Do tego będzie wiatr chwilami trochę silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać. Ciśnienie niskie.
3: RMF Max.
5: O, jest moc w głosie i mamy nadzieję, że u was moc też jest o tej porze. 7:03 to jest kanon nadawczy w RMF Max i tutaj zabawa jeszcze przez najbliższą godzinę.
6: Dokładnie tak i jeżeli potrzebujecie mocy dokładnie tyle, żeby dotrzeć do domu na kanapę i na tej kanapie znaleźć wygodną pozycję, dokładnie tyle mocy wam dziś dostarczymy.
5: Ale nie więcej.
6: Ani odrobinę więcej.
5: A nie, to jest wszystko dobrze obliczone, słuchajcie. Więc bądźcie z RMF Max, jest Justyna Borycka.
6: Michał Siwek.
5: No i on.
6: To jest Teddy Swims.
5: Mister Know It All.
6: On ma imię, wiesz?
5: Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No pięknie grają w RMF Max, 12 minut po siódmej. No dobra, my tak sobie tutaj gramy, gramy, ale byśmy chcieli jeszcze z wami pogadać i zobaczyć, skąd klikacie.
2: Wpisujcie miasta.
1: Tu.
2: Tak jest... po prostu, to jakby nic więcej nie trzeba, po prostu miasto, z którego jesteście, wpiszcie i wyślijcie na Messenger RMF Max, a my później swoimi sprawdzonymi metodami zweryfikujemy, czy rzeczywiście jesteście stamtąd, skąd twierdzicie, że jesteście.
1: Tak jest, to będzie quiz z wiedzy o tym mieście. Oczywiście, że tendencyjne pytania się pojawią, ale cel jest taki, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli czegoś o twojej miejscowości.
2: I być może dowiedzieli jednocześnie razem z tobą, że tak naprawdę stamtąd nie jesteś. Może się tak okazać.
1: Może.
2: Bądźmy jakby... na to gotowi.
1: Tego nie możemy teraz jeszcze wiedzieć.
3: Gramy hity na maksa.
1: Messenger RMF Max. Wpisujcie miasta.

0: Kungs grają w RMF Max. Ten numer nazywa się Galaxy i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś będą takie mistrzostwa na przykład galaktyki. Ale na razie to te świata są największe, czyli mundial i tam dużo się dzieje.
1: To byłby Galaxial wtedy.
0: Galaxial.
1: Galaxial.
0: No, ale zobaczycie, jeszcze tak będzie.
1: Mundialem się interesujemy. Był mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka i tam Kaboverdeńczycy, bo tak się mówi, dowiedziałem się, teraz mądry jestem, bardzo się ładnie zaprezentowali. I zaprezentowali się na tyle dobrze, że bramkarz Cabo Verde zaliczył gigantyczny skok w mediach społecznościowych z 50 tysięcy obserwujących na 2,5 miliona, drodzy państwo.
0: No proszę, jakoś polscy bramkarze na socialach bez zmian.
1: Max. Zagadka.

0: I o to chodzi, Zelia w RMF Max, a z nami też gość, który absolutnie niepogubiony w tematach sportowych, wręcz przeciwnie, Krzysiu Chwaliński i mistrzowski też nadzieję. Sportowy. No pewnie, a jak?
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Godzina 30 dzieli nas od kolejnego meczu na Mundialu. Zapowiada się kolejny emocjonujący hit. Francja zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną w rzutach karnych, znowu są faworytami do tytułu. Mają wielu wybitnych piłkarzy, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
3: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappe, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
2: No właśnie, potencjał jest, ale trzeba go jeszcze wykorzystać. A z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Tym bardziej, że Senegal zapowiada twardą walkę. O 21.00 drugi mecz grupy I. Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24.00 czasu polskiego. Nad ranem do gry wchodzi grupa J. Argentyna, która będzie bronić tytułu, zagra z Algierią. I ten mecz będzie sędziować Szymon Marciniak. O wszystkich nocnych spotkaniach opowiemy wam oczywiście w RMF Max.
4: Czy FIFA wystawia usprawiedliwienia dla pracodawców? Za niestawienie się o poranku w pracy.
2: FIFA jak FIFA, ale wiele państw funduje dzień wolny następnego dnia dla pracowników, czy nawet dla uczniów w szkołach.
4: Naprawdę?
0: A ile jeszcze ten mundial będzie trwał?
2: Do 19 lipca.
0: O, to można dużo wolnego złapać, no.
2: Tak.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To opieki Becky G w RMF Max. To są klimaty latino, ale my się teraz przenosimy w klimaty zagnań sino.
1: Ale to rozegrałaś idealnie.
0: Tak,
1: Krzysiu, dzień dobry.
2: Witam.
1: Duma zagnańska, tak cię wołają podobno.
2: Czy ja wiem?
0: No, skromny.
1: To po dzisiaj zaczną.
0: Skromny. Ale zobaczymy zaraz, jak to się wszystko tutaj ułoży, bo to jest zabawa Wpisujcie Miasta. Wpisywaliście miasta na Messengerze RMF Max, Krzysiek wpisał Zagdańsk Świętokrzyskie, no i teraz my sprawdzamy, czy ty, Krzysiu, faktycznie z tego Zagdańska jesteś i co ciekawego o Zagdańsku się możemy dowiedzieć. Jesteś gotowy na...
2: Oczywiście.
0: Pytania?
1: Ale ty masz, Krzysiu, ale ty masz mocną psychikę.
0: Dobra, to zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden i tutaj odpowiedź wielokrotnego wyboru, więc proszę o skupienie. Ale będzie łatwe na początek. W okolicy Zagdańska znajduje się A. Brzoza Joasia, B. Dua Lipa, czy C. Dąb Bartek?
2: C.
0: No i to jest prawda.
1: Czyli Dua Lipa?
2: Nie. Nie ma jeszcze takiej.
0: Tak,
1: tak, to jest rzeczywiście poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Krzysiu, co zrobili 8 czerwca 2026 roku w poniedziałek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu w gminie Zagdańsk? A. Ukąsiła ich pszczoła, B. Ustanowili pachoła, czy C. uratowali dzięcioła?
2: No pewnie, że C.
0: A masz jakieś szczegóły jeszcze tej historii?
2: A, no... Że tak powiem, ma się znajomy,
0: w
2: to się wszystko wie.
0: O, proszę.
1: Nie, ale poważnie znasz tą historię?
2: No.
1: Ale jajca.
0: Krzysiek, my ci wierzymy. Ostatnie pytanie, słuchaj. Legenda głosi, że w okolicy Zagdańska około 400 milionów lat temu z wody na ląd wyszły pierwsze kręgowce, o czym świadczą skamieniałe ślady pierwszych czworonogów. Tetrapody wyszły z wody, ale weszły do niej z powrotem, bo zorientowały się, że są pod Kielcami. Czy to prawda, czy fałsz?
2: Prawda.
0: No i tak.
2: Zachełmiu.
0: To jest prawda. Zachełmie też się zgadza.
1: Niesamowite. Jesteś prawdziwym, no właśnie...
0: Zagdańszczaninem chyba.
1: Tak się mówi?
2: No, raczej tak.
0: No patrz, a tego jakoś taki niepewien.
1: Krzysztof, ja, Duma to... Zagdańska, od dziś tak cię będą nazywali, obiecuję ci to. A jak nie będą, to przyjdź do mnie i możesz się poskarżyć. I ja z tym nic nie zrobię, ale przynajmniej się poskarżysz. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: That's the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Jak synoptycy zapatrują się na aurę pogodową na Mazowszu? Sprawdzamy. Noc będzie dosyć chłodna. W Mławie, w Płońsku i w Ciechanowie termometry nie przekroczą 8 stopni. Nawet będzie bliżej 7, ale środa zapowiada się już znacznie przyjemniej. Od rana pojawią się przejściowe zachmurzenia, bez opadów deszczu. W ciągu dnia temperatura będzie rosła, aż do 21 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Do tego będzie wiatr, chwilami trochę silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać. Ciśnienie niskie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Za 7 minut będzie 20, tutaj kanał nadawczy. No i co? I pięknie się żegnamy, bo dzisiaj wieczór już nastał.
1: Ale presję narzuciłaś, że teraz musimy się pięknie pożegnać. Nie możemy się tak po prostu pożegnać. To ja spróbuję tak podbudować, co się będzie jeszcze dzisiaj działo, bo najwięksi fani piłki nożnej jeszcze mogą o 3 w nocy włączyć sobie telewizję i tam zobaczą Gołta. Zobaczą Lionela Messiego i jego Argentynę, którzy wchodzą do gry na mundialu i będą rozpoczynali swoją drogę do potencjalnej obrony tytułu Mistrza Świata. To o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja, Senegal. Tam też liczymy na dobre granie, bo to jest zapowiadane jako jeden z hitów pierwszej kolejki spotkań na mundialu.
0: A to nawet ja się też poczułam zachęcona. Jakby co, to Krzysiu Chwaliński jeszcze też będzie zachęcał. Mistrzowski flash sportowy tego wieczora jeszcze usłyszycie w RMF Max. Teraz sprawdzamy, co na mieście, bo to pora na Tour de Club. A za chwilę wjeżdża Graba. Justyna Burycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś, pa!
1: Pa!
2: W RMF Max Mazowsze zawsze mamy dla Was kilka fajnych rozrywkowych podpowiedzi. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmix, Witkowski, cześć. A na początek klubowa propozycja od Ciechanowskiego Bosco, który już w najbliższy piątek odpali wakacje nieco wcześniej niż inni. Ogarnie to DJ Domas, a w sobotę impreza pod hasłem After w Bosco. Jeśli chodzi o najbliższy weekend, to warto sprawdzić również Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, które w piątek odpali się z mega wystarczającym

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: I po reklamie.

0: Playlista, co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W New Jersey rozpoczyna się jedno z najciekawych zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki mundialu, bo do gry wkracza Francja. Wicemistrzowie świata ponownie zagrają z Senegalem, który debiutował w mistrzostwach w 2002 roku. Wtedy, 24 lata temu, drużyna z Afryki sprawiła wielką sensację, bo pokonała 1-0 broniących tytułu Francuzów. Co ciekawe, wielu piłkarzy reprezentujących Senegal uczyło się grać w piłkę we Francji.
3: Czy de facto, jak teraz z taką Francją, Bebo, ty też spółka kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
2: Zauważa piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Mecz Senegal-Francja właśnie się rozpoczyna. W drugim spotkaniu grupy I Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24 czasu polskiego. O 3 mecz grupy J, broniąca tytułu Argentyna, zagra z Algierią. Ten mecz z wyraźnym polskim akcentem, sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Pozostańmy przyjaciółmi. Back to Friends. Somber wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki. Będzie sporo nowości. Teraz Eminem. Człowiek, którego podziwiamy, to gość, który kiedyś odrzucił propozycję wspólnej trasy z 50 Centem i Dr. Dre i jeszcze ze Snoop Dogiem. Zarobiłby na trasie 100 milionów dolarów, ale odmówił, żeby spędzić więcej czasu ze swoją córką. No, córcia już dorosła, a Eminem został dziadkiem, ale nie słychać. No na pewno nie w tym numerze. Houdini w RMF Max.

Ciebie też bardzo, męskie granie orkiestra. Teraz nowość, którą polecam bardzo. Kolejna premiera tego tygodnia. Zróbcie głośniej, bo wraca do nas DJ Toby Romeo, który pochodzi z pięknego Salzburga w Austrii. Urodził się już w XXI wieku, jakby co? Jako nastolatek zaczął produkować muzykę zaledwie w wieku 15 lat i już wtedy występował na dużych festiwalach, na przykład na Electric Love. No i po drodze remiksował także swoich idoli, Alana Walkera czy Davida Guetta. Toby Romeo, do tego też.

0: Dance in Love, Alan Walker, wieczorowo w RMF Max. O tej porze już można sobie odpocząć, a nawet trzeba, od roboty i od szkoły, chociaż jeszcze trochę tej szkoły zostało. No to zanim skończy się szkoła, możecie się sprawdzić, okej? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto pamięta, kto wie, jak się pisze grzegżółka, bo ja to chyba muszę sobie przypomnieć. Zapraszam was teraz, za chwilę Ed Sheeran, wróci też Purple Disco Machine ze swoim house'em.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Dlatego numeru tańczymy przez ostatnie miesiące. Jazzy i Spritz, Can't Deny It. Za chwilę nowość od Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Akurat ten numer poleci na 19 urodziny dla Malwinki, nie tylko od rodzinki, ale także Malwina od twojego chłopaka Mateusza. Zostawiajcie życzenia na rmfmax.pl. Malwina ma dzisiaj swoje święto, urodziny na maksa. Malwina, jak on pięknie napisał: dziękuję, że jesteś i że mogę być częścią twojego życia, aby ten rok kolejny był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przygód. Malwina, oczywiście z Mateuszem, wszystkiego najlepszego. I dla ciebie nasza nowość w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, no właśnie, może to o tobie. Girl Next Door. RMF Max. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: Od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No jeszcze dzień, jeszcze dwa i upały przyjdą nareszcie. Chociaż nie wszyscy chyba się cieszą, jak jest za gorąco, no ale w końcu nie będzie zimno. No to tylko graba szybko przypomni, że trzeba sprawdzić, gdzie są wasze wiatraczki, wentylatory, bo później może się okazać, że będą kolejki albo nie będzie, jak będzie za gorąco. No te upały już niedługo i na te cieplejsze dni. Taka nuta w RMF Max.

0: Jabo pyta, jak wam się wkręciło i który hit Dawida chcecie wyżej na liście Hot Bands? Tutaj ten nowy, Dawid Podsiadło, jego Na błysk, ale w zestawieniu jest jeszcze Sezon, tak więc ten pierwszy czy ten drugi, a może pierwszy i drugi w pierwszej trójce. Sprawdzajcie hity, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę u mnie Andy Dust, wrócimy też do House'ów. Czeka Bob Sinclair i jego I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty

Daję mistrz przeróbek Drenchill, czekamy na jego kolejne remiksy, a ja mam dla was nowość. To Gracie Abrams, dziewczyna, która zaczęła publikować własne piosenki już jako nastolatka, zdobywając pierwszych fanów właśnie dzięki nagraniom, które udostępniała w internecie, zanim podpisała wielki kontrakt i zanim zaśpiewała przed koncertem Taylor Swift. Gracie Abrams, nasza nowość wieczorowo, Hit the Wall.

All I Know, wieczorne bity od ekipy Rudimental. Polecam na podróże małe i duże właśnie, kto myśli o wakacjach. Podobno najbardziej popularnymi kierunkami późnych wakacji Polaków są takie kraje jak Grecja, Turcja czy Tunezja. Ale po co komu? Egipty, Tunezję, wypoczynek na działce, wiadomo, najlepszy. W szczególności, że idzie do nas poprawa pogody, tak, leci ciepłe powietrze z Afryki. No i u nas też będzie słoneczny hicior. Za kilka minut nowość, jaką przynosi na wakacje Hurzel.

Oscar Sims, jedna z gwiazd naszej tegorocznej trasy Lato na Maxa. Pozdrowienia dla tych, którzy bawili się z nami w sobotę w Malborku. Wkrótce kolejne przystanki na naszej trasie, szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem. Ale teraz zapowiedziana nowość to Hurzel, który może tak trochę obraził się na Davida Guetta, bo David tak głośno, publicznie powiedział, że już chyba za dużo tych Afro House'ów mamy ostatnio. A Hurzel to przede wszystkim Afro House'y. Tutaj bardziej House'y. Hurzel Ultra na te, polecam wam ten beat Moving to the Sun.

Te od Bauza. Teraz wiadomość dla 40-latków, którzy słuchają jeszcze o tej porze RMF Max. Jeszcze nie śpicie? Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. Tylko weź to powiedz, przedstaw swojemu szefowi albo weź to obroń w ZUS-ie. Proszę przekazać wujkowi, cioci, rodzicom, jeżeli nie słyszeli. 3 dni w tygodniu. Chyba każdy by tak chciał.

0: Nasza nowość, Teddy Swims wraca, jest już na liście Hot Bands i jego Mr. Know It All. Teddy Swims to taki człowiek orkiestra, bo zanim odniósł światowy sukces, to śpiewał w zespołach grających bardzo różne gatunki, od rocka i metalu, oczywiście po soul i R&B. Zresztą w swoich produkcjach często miesza właśnie takie style. Zostańcie z nami, za chwilę aktualna jedynka na liście Hot Bands, rządzą w RMF Max Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: I po reklamie.

tylko kluby, festiwale, ale także stadiony. Zrobił to u siebie w domu w Paryżu. Tutaj jego nowość, David Guetta i Bibi Rexha po raz kolejny razem w numerze Sergeos. W jednym z ostatnich występów nawet gościnnie pojawiła się Jennifer Lopez na jego pięknej scenie na stadionie, a już niedługo będziemy słuchać być może kolejnego Guetty, bo na scenę wkracza Elvis Guetta, syn Davida Guetty. Radzi sobie świetnie w klubach, może niedługo także na liście Hot Bands.

0: Iska, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Laton Maxa. Już niedługo będziemy w Wadowicach. Ostatnio bawiliśmy się w Malborku. Przywozimy wam scenę, gwiazdy, naszą radiową ekipę. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl, a na naszej scenie w trakcie tego lata także Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz dla całej rodzinki. Grupson, Cymsu, Zalia oczywiście i Mortalcio. Więcej na rmfmax.pl. Z zaproszeniem do Wadowic już wkrótce ten kawałek. Fukaj i Liwka, nasza nowość chce więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Good Boys, Daya i Albi. Taki klimat wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś ciekawego, a nie udaje się w internecie. No to może poznacie kogoś w bibliotece, tak jak kiedyś, tak bardzo oldschoolowo. Stara szkoła, idziemy do biblioteki, może ktoś będzie czytał to samo. A wiecie, że na przykład w Finlandii to są takie biblioteki, gdzie wypożycza się nie tylko książki, ale również instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, a nawet sprzęt sportowy. I może to jest pomysł, może byśmy sobie razem coś poszyli, zrobili jakiś obrusik.

Tak bardzo mi przykro, nasze odkrycie Dominik Czusz w RMF Max. No i żeby nie było nikomu przykro, w weekend, kiedy ma się zrobić naprawdę gorąco, trzeba być gotowym na plan B. Ostatnio to było chłodniej, ale trzeba sobie przypomnieć, gdzie są moje shorty, gdzie są moje sandały. Jak ktoś będzie weekendowo wychodził rano, to najlepiej tak, wiecie, no, na cebulkę, żeby później nie było, że będzie za gorąco i znowu będziemy narzekać. Jak zimno, to zimno, a jak ciepło, to nie, no znowu za ciepło. Teraz Zosia Wójcik wieczorowo, gdy jeszcze chłodniej. Niewidzialna.

Klimat Robina Wieczorowo-Metzner, jego Gotham w RMF Max. Ciekawe, gdzie spędzi wakacje, a na wakacje polecam także nasze nowe quizy na rmfmax.pl. Właśnie, bo mogą być także wakacje palcem po mapie. Kto zna doskonale Globus i niektóre atrakcje, w szczególności zabytkowe? Co ty wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Nie tylko o zamku w Malborku. Kto będzie najlepszy jeszcze, zanim skończy się dzień? Zapraszam teraz na rmfmax.pl.

Wieczorem odkrywamy polskie gwiazdy, polskie głosy, polską muzykę. Tutaj Wołyniec i jego Scrabble. Jutro też będą takie bity, a nasz czas wystartujemy wieczorowo, w środę o 20:00, od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości i premiery, kawałki już na tegoroczne wakacje.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki się na, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.